0: Radio 7. 7. Tego się słucha. Radio 7.
1: Babes. Bienvenue, c'est Joe.

Chodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz.

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Policyjny dron łapie kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Paweł Wąsek i Anna Twardosz na podium letnich skoków w Rumunii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów parlamentarnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. Niemcy też poszli do urn w dwóch krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, komentując pierwsze wstępne wyniki. CDU kanclerza nie przekroczyło 5% progu wyborczego. Po raz pierwszy w historii nie dostało się do lokalnego parlamentu. Wygrało skrajnie prawicowe AfD. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
3: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
4: Nie dzieje się to automatycznie.
3: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
4: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład mowa o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
3: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
2: Ale nie dzieje się to automatycznie. Trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy w sobotę uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. Policyjny dron nad przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji, które obnaża skalę problemu. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg. Mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
5: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
2: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. Paweł Wąsek zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się wczoraj w rumuńskim Rysznowie. Szósty był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. W weekend w rywalizacji kobiet dwukrotnie triumfowała Anna Twardosz. Dzięki dubletowi w Rumunii Polka awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Ostatnią rundę letnich skoków zaplanowano na koniec października w niemieckim Klingenthalle. Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 3-1. To był hit minionej kolejki Ekstraklasy. Wysoko wygrał Lech Poznań, pokonał Radomiaka aż 5-1. W tabeli prowadzi Górnik przed właśnie Legią i Lechem.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
6: Barbara Ploch, dzień dobry Państwu, a dziś moim Państwa gościem jest burmistrz Mławy, Piotr Jankowski. Dzień dobry, Panie Burmistrzu.
7: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
6: Panie Burmistrzu, musimy zacząć naszą rozmowę od bardzo wyczekiwanej miejskiej inwestycji i mam tu na myśli nowy żłobek przy ulicy Krasińskiego. No, wiadomo już, kiedy placówka zostanie otwarta i przyjmie dzieci?
7: Na ten moment w placówce, czyli w miejskim żłobku, prowadzone są prace związane z oddaniem budynku, z przekazaniem budynku do nowego właściciela, czyli do dyrektora żłobka. Są prowadzone prace związane z przekazaniem budynku, z przepisaniem liczników. Są też małe prace, takie trochę pogwarancyjne, bym tu powiedział, że no gdzieś tam pewne niedociągnięcia, które firma już lada dzień nam zakończy. Natomiast już w najbliższych dniach planujemy rozpoczęcie rekrutacji do nowego żłobka. Przypomnę tylko, że nowy żłobek to prawie, to nie prawie, a 120 miejsc, nowych 120 miejsc. Także mam nadzieję, jestem przekonany, że wszyscy najmłodsi mieszkańcy naszego miasta znajdą swoje miejsce w tym nowym budynku. Naprawdę budynek jest bardzo przestronny, nowoczesny, dobrze wykonany, więc mam nadzieję, że będzie nam służył na kolejne pokolenia.
6: przy takich inwestycjach często się okazuje, że no, gdzieś tam po drodze pojawiają się dodatkowe wydatki. No i czy żłobek udało się właściwie wybudować i wyposażyć w zakładanym budżecie?
7: Żłobek rzeczywiście trudności z przeprowadzeniem prac budowlanych, no to był to termin dość krótki, bardzo szybki i bardzo, że tak powiem, intensywny czas dla wykonawcy, bo przypomnę, że żłobek powstał w niecały rok. Kwota dofinansowania to ponad 8 milionów złotych. No nie obyło się bez pewnych trudności. Po drodze mieliśmy zimę, która też nam się we znaki dała, więc ten czas troszeczkę był dość bardzo szybki, intensywny, ale firma zrobiła wszystko w terminie. Dodatkowych takich prac niekoniecznie dużo było. Prace związane z zielenią, które zostaną uzupełnione już po stronie nowego dyrektora, kiedy zostanie przekazany pełnoprawnie budynek do po prostu użytkowania przez nowego dyrektora. Więc wtedy te nasadzenia zostaną dokończone, ta zieleń, budynek doposażony w niektóre rzeczy, których no nie było w przetargu, a należy zrobić, nie wiem, choćby zabawki, kwiaty na korytarzach i ławki. Także myślę, że to wszystko w najbliższym czasie, ale najważniejsze jest teraz, żebyśmy jak najszybciej najmłodszych mieszkańców naszego miasta mogli do tego budynku przyjąć i mam nadzieję, że już za kilka dni zostanie rozpoczęta procedura związana z rekrutacją do nowego żłobka.
6: Okej. Otwarcie znamy już datę, czy jeszcze nie?
7: Nie planujemy oficjalnego otwarcia, nie planujemy
6: nie
7: takiego...
6: Nie będzie przecięcia wstęgi, panie
7: Nie będzie
6: burmistrzu?
7: Oficjalnego otwarcia, może jakieś małe takie przedstawienie związane z dziećmi, może dzieci coś nam przygotują bardziej. Nie planujemy takich wstęg, przecięć i tego całego, tej całej otoczki związanej z przemowami. Nie sądzę, żeby nasi najmłodsi mieszkańcy byli zainteresowani przemowami na temat otwarcia, jaki budynek jest dobry. Budynek jest nowoczesny, jest fajny. Mam nadzieję, że się obroni sam.
6: No dobrze, to te ostatnie minuty potraktujmy jako właśnie tę przemowę otwarciową. Ale idźmy dalej, bo miasto prowadzi konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kilku ulic w Mławie. I co konkretnie ten plan ma uporządkować i po co to w ogóle miasto robi?
7: Tak jak pani powiedziała, no miasto chce uporządkować grunty, uporządkować działki, uporządkować przede wszystkim decyzyjne w sprawie wydawania pozwoleń związanych z budową, z rozwojem naszego miasta, ale to też pewna trudność związana z tym, że no cała Polska dziś miała tak naprawdę oddać plany do końca sierpnia tego roku. No niestety również Mława, jak i większość miejscowości w naszym kraju tego planu ogólnego nie zrealizowała. My cały czas prowadzimy prace związane, nasi po prostu urbaniści przygotowują dla nas te właśnie plany i my dokonujemy teraz wszelkich działań, żeby jak najszybciej spowodować, żeby ten plan ogólny dla naszego miasta funkcjonował. Natomiast no, w tym momencie choćby nawet mamy wyłożonych 7 projektów planów. Każdy mieszkaniec może przyjść, zobaczyć, która ulica go interesuje, który obszar miasta go interesuje. Może przyjść, zobaczyć, jak wygląda ten plan. I jeżeli mu się coś w tym planie nie jest, nie wiem, mieszkaniec uważa, że to nie jest po jego myśli, czy nie jest dla niego dobre, ma prawo złożyć wniosek do tego planu, ewentualną zmianę, która byłaby dla niego istotna. Natomiast no, ciężko tu mieszkańcom teraz powiedzieć, które po prostu ulice i które dzielnice, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Tak jak powiedziałem, 7 nowych planów zostało wyłożonych do wglądu dla naszych mieszkańców. Każdy może do urzędu przyjść, każdy mieszkaniec może zobaczyć, co w jego dzielnicy, w jego czy na jego ulicy będzie się działo, jakie są, co będzie można w przyszłości na danym obszarze zbudować czy zrobić.
6: A proszę powiedzieć, czytam, że na stronach urzędu, że takie spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców odbędzie się 25 września, ale czy na tę chwilę tych uwag, zgłoszeń do tych planów zagospodarowania jest już trochę? Czy mieszkańcy się w ogóle interesują, czy no jednak średnio?
7: Ja trochę ubolewam na tym, że jednak średnio trochę mieszkańcy się interesują tym, żeby przyjść, zobaczyć. Natomiast no, wnioski wpływają. Jest ich naprawdę, jak na taką ilość wyłożonych planów, jest ich niewiele, więc bardzo serdecznie zachęcam mieszkańców do tego, żeby przyjść, zobaczyć, pytać, składać wnioski, interesować się, żeby później nie było czegoś takiego, że my no, musimy na prośbę mieszkańców oczywiście zmieniać ten plan, no
6: Całą procedurę, prawda?
7: Tak, całą procedurę uruchomić. No do tego muszą być urbaniści, musi być przygotowany projekt uchwały Rady Miasta przede wszystkim, no i radni muszą wyrazić zgodę. Także jest to cała procedura, więc dużo lepiej, prościej jest zrobić to teraz, kiedy jest na to odpowiedni moment i czas.
6: Więc szanowni państwo, jeżeli chcą państwo wiedzieć, co będzie się działo na państwa działkach, w państwa otoczeniu, okolicy i chcą mieć państwo taki realny wpływ na ostateczny kształt tych planów, no to jest na to czas. Właśnie
7: jest
6: to jest
7: czas.
6: Ten moment, żeby się tym tematem zainteresować. Wszystko też jest w BIP-ie do przeczytania. Jeżeli ktoś z państwa nie do końca chce się tam przedzierać, bo to rzeczywiście nie jest łatwe, muszę oddać to, no to 25 września spotkanie w Urzędzie Miasta, prawda? W Urzędzie Miasta jest to spotkanie.
7: W Urzędzie Miasta lub w sali w MDK-u.
6: Okej, okay, no to jeszcze będziemy państwa szczegółowo informować. Proszę uważnie słuchać. No ale jeszcze, jeśli rozmawiamy o inwestycjach, rozmawiamy już o mieście, no to muszę zapytać o inwestycje drogowe, których obecnie jest sporo na terenie miasta, prawda? Które takie najważniejsze, panie burmistrzu, dużo czasu nam nie zostało.
7: No oczywiście szereg inwestycji związanych z remontami na terenie naszego miasta. Dużo remontów prowadzonych jest z projektem retencja. Dużo też nasza spółka MPDM wykonuje dla nas remontów, choćby w ostatnim czasie remont ulicy Marszałkowskiej, gdzie jeszcze za parę dni dokończymy ścieżkę rowerową, także no, bardzo dużo remontów na terenie miasta, ale też dużo nowych remontów, które przed nami na kolejne lata, choćby rozpoczęte już prace związane z remontem ulicy Torfa, ulicy Nowoleśnej. Na ulicy Nowoleśnej już prace trwają. Także tu też dość skomplikowana i na pewno trochę trudna dla mieszkańców inwestycja związana z remontem ulicy Torfa Załęckiego. Przypominam, bardzo duża inwestycja i dość droga, w związku z tym, że są dość mocno zaangażowane techniczne prace ziemne. Ale to przed nami przez 2 lata będziemy taki remont prowadzić.
6: Czyli na ulicy Torfa będzie nie tylko nawierzchnia drogowa, ale też pod powierzchnią dużo będzie się działo, bo tam jest, zdaje się, węzeł wodociągowy, tak? Dużo.
7: Oczywiście. Jest główna sieć wodociągowa zasilająca naszych mieszkańców wodę, więc przez ulicę Torfa taki wodociąg główny miejski jest zamontowany. No i przy takiej...
6: Ale czy on będzie też wymieniany?
7: Będzie wymieniony na nowy, no w związku z tym, że układamy nowy asfalt, nowe chodniki, więc wymieniamy też to, co jest w ziemi i to, co wymaga oczywiście wymiany lub remontu, to wszystko, co tam w tej ziemi jest, będziemy wymieniali i naprawiali. No to tylko po to, żeby w późniejszym czasie, no nie psuć tych asfaltów, tych chodników, także mam nadzieję, że ten trochę uciążliwy dla naszych mieszkańców remont, ale później będzie nam służył przez wiele, wiele lat.
6: Na pewno, bo pewnie wiąże się to z przerwami w dostawie wody, no i pewnie z brakiem możliwości przejazdu tamtą trasę.
7: Mam nadzieję, że z brakiem dostawy wody nie, ale z uciążliwością przejazdu na pewno może tak się zdarzyć.
6: Dobrze, ale jeszcze mamy też ulicę Osiedlową, Świerkową, Wierzbową. Tam już powstały takie ażurowe rozwiązania, czyli takie płyty ażurowe są kładzione. Czy proszę powiedzieć, czy ta technologia się sprawdza?
7: Dziś duży nacisk kładziemy na te rozszczelnianie, na pozyskiwanie wody, na te wszystkie rozsączanie, żeby na tą, krótko mówiąc, tą betonozę, więc też ten pomysł czy wariant z rozszczelnianiem płytami właśnie ażurowymi, gdzie dosiewamy trawę, gdzie czasami jest ten przepuszczalny żwirek, to różne metody stosujemy na terenie miasta. No, czy to się sprawdza, to jest pewnie pojęcie względne, bo ci, którzy mieszkają, to może czasami im przeszkadza ten hałas czy inny dźwięk samochodów, ale no niemniej jednak no, ta woda na pewno dużo łatwiej spływa do ziemi, nie płynie po tych drogach, kostkach. Ale to też nowe ulice, jakby nie było. Jeździmy po nowych, dobrych ulicach, nie będzie dziur, na pewno będzie dużo łatwiej i czyściej.
6: No właśnie, a mieszkańców zawsze interesują najbardziej te ulice, przy których mieszkają.
7: Tak jest.
6: Musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studium. Moim i państwa gościem był burmistrz Mławy Piotr Jankowski. Dziękuję panu bardzo.
7: Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu.
6: Do usłyszenia, Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 21 dzień września. W 1921 roku na stacji kolejowej w Mławie o 5 rano trzy parowozy prowadzone z Iłowa Osady w powiecie działdowskim zderzyły się z czwartym stojącym na stacji. W katastrofie zginęło trzech maszynistów. W 1940 roku urodzony w Naborówcu w gminie Załuski w powiecie płońskim pilot Jerzy Wolski przybył do Wielkiej Brytanii i otrzymał przydział w formującym się 308 Dywizjonie Myśliwskim Krakowskim. W 2005 roku urodzony w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Ryszard Bober otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za zasługi dla rozwoju rolnictwa. W 2009 roku miała miejsce premiera drugiego albumu grupy Black River pod tytułem Black and Roll. Zespołowi przewodzi urodzony w Mławie Piotr Wtulich. Na perkusji zagrał urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Dariusz Brzozowski. W 2012 roku cmentarz wojenny z I wojny światowej w Nosarzewie Borowym w gminie Szydłowo w powiecie mławskim został wpisany do rejestru zabytków. W 2013 roku rejonowe koło pszczelarzy w Sierpcu zostało wyróżnione medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 50-lecia istnienia. W 2014 roku rektor sanktuarium diecezjalnego świętego Antoniego z Padwy w Ratowie w gminie Radzanów w powiecie mławskim ksiądz Bogdan Pawłowski został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia podczas uroczystości 520 rocznicy udokumentowanego istnienia Ratowa.
3: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i zapraszam serdecznie do Ratowa.
2: Urodzili się w 1869 roku w Pacołtowie w gminie Nowe Miasto Lubawskie Konrad Gburkowski, duchowny katolicki i filomata pomorski. W 1895 roku Tadeusz Danilewicz, major Wojska Polskiego, uczestniczył w obronie Modlina, stojąc na czele 4. Batalionu w 32. Pułku Piechoty. W 1942 roku Teresa Leli, członkini Prezydium Rady Miejskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przasnyszu, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i zarazem nauczycielka w tej szkole. Z jej inspiracji powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły Rolniczej w Przasnyszu przy ulicy Sadowej. W 1954 roku Marian Terlecki, reżyser i producent filmowy, założyciel pierwszej w Polsce firmy zajmującej się niezależną produkcją filmową. Producent m.in. serialu Złotopolscy, którego akcja toczy się na terenie powiatów Płońskiego i Nowodworskiego.
4: To wytwórnia całościowa, kompleksowa.
2: W 1957 roku w Przasnyszu Stanisław Radomski, poeta, otrzymał medal Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w kategorii twórca uznany. W 1962 roku w Płońsku doktor habilitowana Anna Supruniuk, historyk, mediewista, archiwista i bibliograf.
5: Dawano mi 2 tygodnie życia. Moja mama powiedziała, że to jest niemożliwe. Jej zawdzięczam to, że żyje.
2: W 1977 roku Marcin Kłosowski, piłkarz występujący na pozycji obrońcy m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki. W 1980 roku Maciej Wojtaś, piłkarz występujący na pozycji napastnika, grał m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki i Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie. Zmarli w 1934 roku Robert Grzegorz Gundlach, pastor ewangelicko-augsburski. Był administratorem parafii w Przasnyszu i filii w Mławie, proboszczem w Rypinie i Płocku. Brał czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym, był współzałożycielem i dyrektorem Gimnazjum Polskiego w Rypinie, przewodniczącym Powiatowej Rady Szkolnej w Płocku. W 1985 roku ksiądz Felix Windorbski, wikary m.in. w parafiach w Lembargu, w gminie Jabłonowo-Pomorskie w powiecie brodnickim oraz Grodzicznie w powiecie nowomiejskim, więzień obozów koncentracyjnych.
6: Tego się teraz.

0: kapeluszle, pocztą, zdejm.
1: Reklama.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Tak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Zbliża się godzina siódma.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Policja zatrzymała mężczyznę, który postrzelił dwie osoby w Małopolsce. Blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce trwają rozmowy w Nowym Jorku. Zaczął się festiwal filmowy w Gdyni. To walka o najbardziej prestiżową nagrodę polskiego kina. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w gminie Bukowno. Jednego zranił w nogę, a drugiego w rękę. Lżej ranny twierdzi, że nie znali oni napastnika, a ten się przyznał. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka. Amerykańska baza wojskowa w Polsce jest coraz bliżej. W tym tygodniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. O planach będą rozmawiać prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. I wśród możliwych lokalizacji bazy wymienia się województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do kolejnych rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Donald Trump ma się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy liczy na to, że rozmowa doprowadzi do ograniczenia ataków na energetykę oraz transport żywności. Tymczasem walki trwają, a Ukraina przeprowadziła największy od początku wojny atak na Moskwę. Uszkodziła m.in. rafinerię naftową. Rekordowe ceny paliw w Europie. Przodują Niemcy. Za 95 trzeba zapłacić ponad 2,30 euro, za diesla ponad 2,40. We Francji tylko minimalnie taniej. Pytaliśmy kierowców w Berlinie, co myślą o takich cenach.
3: Oh my God, don't remind me.
2: O mój Boże, nie przypominaj mi, jest bardzo źle. Nie patrzę na cenę, staram się po prostu tyle nie palić. Ja mam skuter, więc nie kosztuje mnie to aż tak dużo, ale zdecydowanie współczuję kierowcom. Rząd w Berlinie od października wprowadzi ulgi. Niemcy na litrze będą mogli zaoszczędzić w przeliczeniu około 75 groszy. W Polsce brakuje dobrego systemu opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, alarmują eksperci. Według NIK-u wsparcie opiera się na organizacjach pozarządowych, mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
4: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej zwracałbym się do organizacji pozarządowych. Niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy. I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje.
2: Dla rodzin kluczowe są także szkolenia i grupy wsparcia. Na infolinii Helpline można też dostać szybką pomoc psychologiczną. Śródmieście Warszawy zyskało nietypowy zabytek, odnowioną wiatę przystankową typu EU. Dziś o 13:00 odbędzie się uroczyste otwarcie przystanku. Stoi przy rondzie Dmowskiego pod gmachem dawnej CPLI, który też niedawno odzyskał modernistyczny wygląd. Przystanki EU w latach 70. były nowoczesne, przypominają bryłę z aluminium, ale zaczynały rdzewieć i do dzisiejszych czasów zostało ich niewiele. Pokaz filmu Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód otworzył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 15 tytułów powalczy o Złotego Lwa, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
5: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
2: Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Festiwal potrwa do soboty.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Siatkarze Rumunii sprawili sporą niespodziankę w Sofii, awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując gładko Ukrainę 3-0. W ćwierćfinale Rumunia zagra z Francją, która pokonała Portugalię 3-0. W sobotę awans do ćwierćfinału wywalczyły Polska i Niemcy. Jutro obie ekipy zagrają o półfinał. A dziś ostatnie mecze 1/8 finału. Belgia zagra z Czechami, a Słowenia z Serbią. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki Ekstraklasy. Kolejusz już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem aż 5-krotnie pokonał bramkarza rywali. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był zaskoczony tym, jak łatwo jego zespół oddał 3 punkty.
7: Bardzo dziwne spotkanie, bo mam takie wrażenie, że bardzo łatwo traciliśmy bramki i ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to na dzisiaj możliwe, że w tak prosty sposób doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 3 gole.
6: Pozostałe w wczorajszych meczach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, który ma 3 punkty przewagi nad Legią i nad Lechem, ale Kolejusz ma jeden mecz rozegrany mniej. To jest jego konkurencja. Belgijski kolarz Remco Evenepoel zdobył w Montrealu po raz 4 z rzędu tytuł mistrza świata elity w jeździe indywidualnej na czas. I to w znakomitym stylu, bo Włocha Filippo Ganna wyprzedził o prawie minutę. Brąz wywalczył 19-letni Francuz Paul Sexas. Michał Kwiatkowski zajął zajął 23 miejsce. Wśród pań tytuł obroniła Szwajcarka Marlen Reusser. Dominika Wodarczyk była 9, wyrównując najlepszy dotychczas wynik Katarzyny Pawłowskiej sprzed 10 lat. Żużlowcy z Torunia bardzo blisko obrony tytułu. W pierwszym meczu finałowym Press wygrał u siebie ze Spartą Wrocław 55-35. Rewanż za 2 tygodnie na Stadionie Olimpijskim. A w meczu o brąz skromną zaliczkę wypracowała sobie Unia Leszno, pokonując Motor Lublin 46-44. Rewanże za 2 tygodnie. I jeszcze skoki narciarskie. Anna Twardosz wygrała niedzielny konkurs letni Grand Prix w Rasznowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii awansowała na 3. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. W konkursie mężczyzn Paweł Wąsek zajął 2. miejsce, a wygrał Amerykanin Jason Colby.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: 17 stopni dzisiaj na północy i na zachodzie Polski, w centrum około 15, na południu trochę chłodniej, 13-14, niebo przeważnie zachmurzone, w całym kraju może padać, miejscami też burze, zwłaszcza na północnym wschodzie.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
0: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Droga Wieleniu, w przebudowie prace idą do przodu. Magazyn na sytuacje kryzysowe w Mławie, znamy dokładną lokalizację. Przełamanie nadeszło, Mławianka wygrywa z Troszynem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Trwa przebudowa drogi gminnej w Wieleniu w gminie Lidzbark. Na miejscu widać już postęp prowadzonych prac. Inwestycja ma poprawić stan trasy, z której na co dzień korzystają mieszkańcy miejscowości. Jej wartość to prawie 300 tysięcy złotych. Gmina Lidzbark pozyskała na przebudowę 135 tysięcy złotych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego. To środki związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. Pozostałą część kosztów pokryje gmina. Nowy magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej powstanie w Mławie. Miasto podpisało umowę z wojewodą mazowieckim na dofinansowanie inwestycji. Budynek będzie służył m.in. podczas sytuacji kryzysowych, katastrof, gwałtownych zjawisk pogodowych, a także w czasie wojny. Magazyn powstanie przy ulicy Płockiej, wskazuje burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
3: To jest taka działka za oczyszczalnią ścieków. Tam będzie magazyn, który będzie służył właśnie do tych celów związanych z obronnością cywilną. Magazyn, który będzie służył do przechowywania wszystkich rzeczy, materiałów, które będą związane z zarządzaniem kryzysowym.
2: W magazynie znajdzie się sprzęt i wyposażenie potrzebne do realizacji zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.
3: Agregaty, choćby łóżka, choćby magazyn, gdzie może w razie jakiegoś zagrożenia, czy w razie potrzeby zarządzania kryzysowego będziemy mieli miejsce, gdzie zgromadzić zapasy wody, gdzie zgromadzić żywność. Do różnych celów ten magazyn będzie nam służył, a tak naprawdę miasto Mława nie posiada takiego magazynu, gdzie na co dzień możemy składać rzeczy, które są tak naprawdę potrzebne naszym mieszkańcom.
2: Budowa będzie kosztowała prawie 4 miliony złotych. Ponad 3 miliony złotych Mława otrzyma z budżetu państwa. Pieniądze pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Sport. Mławianka Mława odniosła wyczekiwane zwycięstwo w spotkaniu z CK Troszyn. Był to mecz trzeciej ligi. Ekipa Marka Gołębiewskiego pokazała klasę, wygrywając aż 4-1. Duma Zawkrza podchodziła do walki jako zespół w głębokim kryzysie formy, chociaż po pierwszym gwizdku wrażenie było zupełnie odmienne. Biało-zieloni pewnie prowadzili grę i narzucali jej warunki. Już w 5 minucie po świetnym rajdzie Madoks Sobociński wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Przed zakończeniem pierwszej części obie drużyny miały swoje okazje. Troszyn uratował bramkarz, a Mławiankę poprzeczka. W drugiej połowie było jeszcze więcej akcji. Chwilę po rozpoczęciu do siatki rywala trafił Franek Lewandowski. Kilkadziesiąt sekund później Troszyn zdobył bramkę kontaktową. Strzelaninę kontynuował Michał Stryjewski, który w sytuacji sam na sam minął bramkarza i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Jeszcze przed końcem gości dobił Tomasz Rojkowski, dla którego była to 6. bramka w tym sezonie. Mławianka ucieka z dolnej trójki tabeli. Punkty zdobywa pierwszy raz od 22 sierpnia, a wygrywa pierwszy raz od 1 sierpnia. Potwierdzenia dobrej formy trzeba szukać w następnym meczu, który odbędzie się w piątek o 16:00. Rywalem będzie Ząbkowia Ząbki. Jurand Ciechanów przegrywa z ekipą KPR Żukowo 32-31 w ramach Ligi Centralnej Piłkarzy Ręcznych. Rycerze znów wrócili na tarczy po zaciętym boju. Podobnie jak w meczu z Gwardią Koszalin, to Jurand prowadził po pierwszej części rywalizacji, jednak to gospodarze zakończyli spotkanie z minimalnie większym dorobkiem bramkowym. Drużyna z Ciechanowa pozostaje zatem bez punktów po dwóch ligowych starciach, co nie jest wymarzonym startem. Szansa na odbicie się już w sobotę, kiedy to Jurand podejmie u siebie Zagłębie Lubin. Mecz rozpocznie się o 19:00.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
7: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
8: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510-503-510.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 1000 nowych syren alarmowych trafi na Lubelszczyznę. Saperzy w Szczecinie zaczną zaraz usuwać wielki niewybuch znaleziony w lesie. Pojutrze jesień, pytamy, jak radzić sobie z jesienną chandrą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
3: Tą aplikację cell-broadcastingu, tą funkcję cell-broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
2: MSWiA pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce. Remontowane są też schrony. W szczecińskim lesie znaleziono potężną bombę lotniczą. Saperzy będą dziś usuwać niewybuch. Bomba pochodzi z czasów II wojny światowej. Waży około ćwierć tony. Kampania wyborcza na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. Wybory w najbliższą niedzielę. W najnowszym sondażu agencji OGP prowadzi lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała, 39% głosów. Druga w sondażu jest Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, 23%. To może być koniec sporu o Grenlandię między Stanami Zjednoczonymi a Danią. Rzecznik NATO oświadczył w weekend, że doszło w tej sprawie do porozumienia, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Duńczycy są ostrożnymi optymistami.
4: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
2: Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią. Daje ona ponoć stałą kontrolę nad bezpieczeństwem, wszystkimi innymi potrzebami wyspy, napisał Trump. Zapowiedział też natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Silny tajfun zbliża się do wschodniego wybrzeża Japonii. Niesie ze sobą ulewne deszcze i wiatr wiejący ponad 190 km na godzinę. Władze wydały ostrzeżenia przed powodziami i osuwiskami ziemi. Wracamy do sprawy kradzieży samochodu premiera. Po roku pracy śledczych do sądu w Elblągu trafił akt oskarżenia wobec dwóch podejrzanych. Przypomnijmy, rok temu sprzed domu premiera Donalda Tuska w Sopocie skradziono jego prywatne auto. Kilka godzin później policja znalazła samochód na parkingu w Gdańsku. Po tym incydencie kilka osób straciło pracę w Służbie Ochrony Państwa. W środę zacznie się jesień. Prognozy mówią, że tegoroczna ma być wyjątkowo ciepła. To powinno pomóc osobom wrażliwym na zmianę pór roku. Pytamy o dobre rady dla nich. Jak jeszcze można poprawić sobie samopoczucie?
5: Co można robić, żeby przełamać jesienną chandrę?
6: Nie wiem, mi za ślepo.
7: My mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
8: Ja nie mogę. Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
5: A jak można z tej jesieni korzystać? Jak pani myśli?
8: Spacerami. Bardzo lubię podziwiać przyrodę i jest to coś fascynującego.
2: W parkach widać już pierwsze zmiany. Kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Poważne kontuzje kadrowiczów jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zbiorą się dziś w Warszawie, bo przed nimi aż 4 mecze w Lidze Narodów. Już wiadomo, że o miano pierwszego bramkarza kadry nie powalczy Kamil Grabara, który zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
10: Ja odnosiłem wrażenie, patrząc na listę powołanych bramkarzy, że Jan Urban będzie chciał zdecydować, czy Bułka, czy Grabara. No a na ten moment no ta odpowiedź jest już de facto jasna.
9: Na zgrupowanie nie przyjedzie także Adrian Benedyczak, napastnik Kasim Pasy, który świetnie zaczął ten sezon, złamał nadgarstek. Polaków w najbliższym czasie czekają 4 spotkania. Na inaugurację w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października ponownie na Stadionie Narodowym z Rumunią. A po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenicy. A za nami weekend pełen ligowych emocji. W Hiszpanii derby Madrytu wygrało Atletico 2-1. Więcej niż o meczu mówi się jednak o kontrowersyjnym sędziowaniu. Real kończył mecz w dziesiątkę, a arbiter zdaniem królewskich nie pokazał gospodarzom 2 ewidentnych czerwonych kartek. José Mourinho na konferencji pokazywał zdjęcia obu sytuacji, a klub wydał nawet oświadczenie w tej sprawie. W tabeli Real traci już 6 punktów do Barcelony, która wygrała do tej pory wszystkie mecze. W Anglii kombat punktów ma Manchester City. Wczoraj wygrał z Sunderlandem 5-3. Pierwsze punkty stracił Arsenal przegrywający w sobotę z Brighton 0-3. W hicie we Francji PSG wygrało w Marsylii z Olympiquem 2-1 i awansowało w tabeli na 6. miejsce. Prowadzi Monaco. Grała też oczywiście nasza ekstraklasa. W hicie 9. kolejki Jagiellonia Białystok przegrała z Legią Warszawa 1-3. Gładkie zwycięstwo odniósł Lech Poznań. Wygrał z Radomiakiem 5-1, choć przegrywał już od 16 sekundy. Przerwę na kadrę w fotelu lidera spędzi Górnik Zabrze. Pięściarka Elżbieta Wójcik pokonała w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Sofii jednogłośnie Irlandkę Cleone Darcy, zapewniając sobie co najmniej brązowy medal w kategorii plus 80 kg. Zwycięstwa w 1/8 finału zanotowali Barbara Marcinkowska i Bartłomiej Rośkowicz. Dziś o ćwierćfinał powalczą m.in. Julia Szeremeta i Aneta Rygielska.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Pogoda. Duże zachmurzenie dzisiaj w całym kraju, ale wszędzie możliwe też przejaśnienia nieco większe na północy. Tu też najcieplej, nad morzem około 17 stopni, w centrum 15, a na południu 13 do 14. Na Mazurach, na Podlasiu i na Warmii możliwe burze i jeszcze możliwe są w Łódzkiem.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Zbliża się w 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Asfalt między Windykami a Wierzchnią Kolonią, rozpoczęły się prace. 100 pocztówek z Zielunia mieszkańcy napisali, jakiej wkry chcą. Dominatorki wracają, KS Górno-Nowy Świt zaczyna od zwycięstwa. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rozpoczęło się układanie asfaltu na drodze transportu rolnego między Windykami a Wierzchnią Kolonią. Prace prowadzone są obecnie w miejscowości Wierzchnia Kolonia. W ramach inwestycji wzmocniona zostanie istniejąca podbudowa drogi. Wykonana będzie też nowa warstwa skruszywa oraz dwie warstwy nawierzchni asfaltowej. Wartość prac to ponad 150 tysięcy złotych. Gmina pozyskała na inwestycje dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych i leśnych. Prace wykonuje firma z Ciechanowa. Dzieci i młodzież z zespołu placówek oświatowych nr 4 w Mławie własnoręcznie zbudowały ogród deszczowy. Wcześniej dowiedziały się, czym jest retencja i dlaczego warto zatrzymywać wodę opadową. W zajęciach uczestniczyły dwie grupy przedszkolne – księżyce i motylki oraz uczniowie klasy 7. Był wykład, doświadczenie pokazujące, jak powstaje deszcz, a później część praktyczna. Uczestnicy przygotowali podłoże, kolejne warstwy ziemi i posadzili rośliny. Powstała specjalna donica, która będzie zbierała wodę opadową. Na pełny efekt trzeba poczekać do wiosny, kiedy rośliny się ukorzenią i zaczną rosnąć. To kolejny taki ogród przy mławskich placówkach oświatowych. Trzy wcześniej wykonane donice już zagospodarowują deszczówkę spływającą z dachów. Warsztaty są częścią większego projektu retencyjnego realizowanego przez Mławę. Obejmuje on inwestycje związane z gospodarowaniem wodami opadowymi, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury oraz edukację mieszkańców. Cały projekt jest wart prawie 30 milionów złotych. Ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Mieszkańcy Zielunia chcą czystej i dostępnej wkry. Swoje pomysły i marzenia zapisali na 100 specjalnych pocztówkach, które trafiły do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Akcja była finałem rezydencji animacyjnej realizowanej w Zieluniu. Jej uczestnicy zbierali lokalne historie, rozmawiali z mieszkańcami i tworzyli mapę ważnych dla nich miejsc. Szybko okazało się, że wspólnym elementem wielu opowieści jest rzeka, mówi animator i koordynator projektu Marcin Zalewski.
3: To rzeka wkra i marzenia, emocje, miłość do rzeki stały się tematami przewodnimi naszych działań. Byliśmy również nad wspaniałą Sosną bezgranicznej miłości nad tą rzeką. Popłynęliśmy kajakiem i na podsumowanie powstała wyjątkowa ławka, którą można spotkać w Zieluniu.
2: W działania włączyli się m.in. członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy i miejscowa orkiestra. Wspomniano dawne kąpieliska nad wkrą, ale rozmawiano też o jej obecnym stanie i problemach z dostępem do rzeki. Na podstawie zebranych historii i archiwalnych materiałów powstały pierwsze pocztówki z Zielunia. Podczas dożynek mieszkańcy wpisywali na nich swoje marzenia dotyczące wkry, mówi Marcin Zalewski.
3: Mamy taką nadzieję i takie marzenie, żeby melioranci, hydrolodzy, instytucja zajmująca się tą rzeką, która też miewa problemy ze swoją ekologią, z czystością, by instytucja nią zarządzająca wzięła pod uwagę potrzeby, marzenia i związki zieluniaków z wkrą i zadbała o tą rzekę, być może postarała się poprawić jej jakość, a być może utworzyła jakieś miejsce, czy zwiększyła dostępność tej rzeki.
2: Łącznie powstało 100 pocztówek. Wszystkie wysłano do zarządcy rzeki Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pamiątką po projekcie jest również błękitna ławka ustawiona nad wkrą. Rezydencję zrealizowano w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Sport. KS Górno-Nowy Świt wraca do rywalizacji w kapitalnym stylu. Nasza drużyna wygrała w Brudnicy 11-3 z Wierzbowianką Wierzbno na starcie Ekstraligi Futsalu Kobiet. Mistrzynie zaczynają kolejną kampanię, dominując nad swoimi rywalkami. W poprzednim sezonie zakończyły zmagania jako niepokonane. Aspiracje są ogromne. Wszyscy liczą na podtrzymanie znakomitej formy. Górznianki po pierwszym meczu są w czołówce ze względu na świetny bilans bramkowy. Czy hegemonia będzie kontynuowana? Tego dowiemy się przy okazji następnych spotkań, najbliższe już w sobotę, kiedy to liderki zmierzą się z ekipą AZS Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
0: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce w grze zachodnie województwa. Tak zwane wybory w Rosji bez zaskoczenia wygrała partia Putina. W Niemczech odwrotnie, partia kanclerza CDU w odwrocie. Fatalny wynik w lokalnych wyborach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może zapadnie już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem. W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może być też jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Nie było niespodzianki w Rosji. Wybory parlamentarne wygrywa putinowska partia Jedna Rosja, która dostała ponad połowę wszystkich głosów. Głosowano także na Krymie i w części Donbasu, gdzie Rosjanie nielegalnie przeprowadzili swoje wybory. W Moskwie za to ostatni dzień trzydniowego głosowania zbiegł się w czasie z atakiem dronów. Jak głosowali Moskwianie?
3: Jedziemy w Rosji.
4: Na jedną Rosję. No bo cóż, Jedna Rosja to nasza Rosja. Jak można na nich nie głosować? Głosowałem na partię Nowy Lud. Tylko dlatego, że nie zależało mi przede wszystkim na jednej Rosji. Liczyłem na to, że nie zdobędą większości, żeby w Dumie nastąpił jakiś ruch.
2: Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do udziału w wyborach. Niemiecka prasa krytykuje kanclerza Friedricha Merca. Twierdzi, że to on odpowiada za porażkę partii CDU we wczorajszych wyborach regionalnych w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oraz Berlinie. Niektórzy twierdzą, że powinien ustąpić ze stanowiska, inni wzywają, by wytrwał i kontynuował politykę reform. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, gdzie wygrała skrajnie prawicowa AfD, CDU nie przekroczyła 5%. Trochę lepiej poszło w Berlinie. Tam wygrała lewica. USA proponują Chinom współpracę w sprawie sztucznej inteligencji. To ma być system wzajemnego informowania o poważnych zagrożeniach związanych z AI. W tym tygodniu mają się spotkać przywódcy USA i Chin. To jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków w Łodzi. Rusza rewitalizacja dawnego magazynu bawełny. Przez ostatnie lata niszczał, kiedyś należał do fabrykanta Izraela Poznańskiego. Zbudowany z czerwonej cegły, powstaną tu m.in. hotel, biura i restauracje. Mówi odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
5: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. W taką inwestycję są setki, a nie jak nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych, po rzeczy wykończeniowe.
2: Renowacja będzie kosztować ponad 60 milionów złotych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Czeska Praga ma najlepszych motorniczych w Europie. Wygrali oni Europejskie Mistrzostwa Motorniczych, które w tym roku odbyły się w Warszawie. W rywalizacji wzięło udział 26 drużyn z całej Europy, a także gościnnie ekipa z australijskiego Melbourne. Najlepsza z polskich drużyn z Gorzowa Wielkopolskiego zajęła 12 miejsce.
6: Naprawdę dobre miejsce. Jak na tyle drużyn, to naprawdę dobre miejsce.
7: Nie wiem, czy można sobie wymarzyć lepsze na 26 zespołów. Ja gratuluję swoim ludziom i fajnie, no wypadliśmy dobrze w sytuacji takiej, gdzie my nie mamy jakiejś wielkiej sieci, ale wszystkie te czynności, które wykonali, były przedniej jakości.
2: Mówili Aneta Turek z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie i jego prezes Roman Maksymiak. A jakie były konkurencje? Precyzyjne hamowanie, omijanie przeszkód i jeszcze na przykład koszykówka z okna tramwaju.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 2 tygodnie zgrupowania i 4 mecze w Lidze Narodów. To będzie intensywny czas dla naszej piłkarskiej kadry. Polacy zbiorą się dziś w Warszawie, a w piątek rozegrają 1 mecz po spadku do Dywizji B u siebie z Bośnią i Hercegowiną. Potem mają wyjazdowy mecz ze Szwecją, domowy z Rumunią i wyjazdowy z Bośnią. Jan Urban powołał 26 piłkarzy, ale 2 już mu wypadło. Bramkarz Kamil Grabara zerwał więzadło w kolanie, a napastnik Adrian Benedyczak złamał nadgarstek. W kadrze nie ma wprawdzie Oskara Pietruszewskiego, ale warto odnotować, że utalentowany pomocnik jest już w pełni zdrowy i po raz pierwszy w tym sezonie pojawił się wczoraj na boisku. Wszedł w 85. minucie hitowego starcia między FC Porto a Benficą Lizbona, które jego zespół wygrał 3-1. Kadrowicze, czyli Jan Bednarek i Jakub Kiwior, zagrali dla Porto pełne 90 minut, a Jakub Kamiński mecz obejrzał w całości z perspektywy ławki rezerwowych Benfiki. Co ciekawe, żaden z wybrańców Jana Urbana nie strzelił weekend gola. Znamy już 3 pary ćwierćfinałowe na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Polacy po gładkiej wygranej z Łotwą zmierzą się jutro z Niemcami, którzy niespodziewanie pokonali Bułgarię 3-2. To dobra wiadomość dla nas, bo przecież przegraliśmy z Bułgarią w fazie grupowej, mówi Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener.
9: My jesteśmy faworytami tych mistrzostw i musimy pokonać wszystkich, czy Francuzów, Włochów, Niemców, Bułgarów, wszystko jedno, żeby zdobyć Mistrzostwo Europy. Musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika. przeciwnika. Na pewno jest to chyba na dzisiaj taka jedna z największych niespodzianek, może sensacji nawet całego turnieju.
8: W ćwierćfinałach Francja zagra z Rumunią, a Włochy z Finlandią. Dziś w ostatnich meczach 1/8 finału Słowenia zmierzy się z Serbią, a Belgia z Czechami. Dziki Warszawa nie zagrają w koszykarskiej lidze mistrzów FIBA. W finale turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie polski zespół przegrał z niemieckim Rasta Wechta 82-93. To oznacza, że Dziki zagrają w Pucharze Europy FIBA. W lidze mistrzów zagra Legia Warszawa jako zdobywca krajowego tytułu w poprzednim sezonie.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Pogoda. W całej Polsce możliwe dziś opady deszczu, na północnym wschodzie, miejscami w centrum możliwe też burze. Temperatura od 13 do 17 stopni, najchłodniej dzisiaj na południu, a najcieplej nad morzem. Wiatr umiarkowany, choć na wybrzeżu silny.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 21 dzień września. W 1921 roku na stacji kolejowej w Mławie o 5 rano trzy parowozy prowadzone z Iłowa Osady w powiecie działdowskim zderzyły się z czwartym stojącym na stacji. W katastrofie zginęło trzech maszynistów. W 1940 roku urodzony w Naborówcu w gminie Załuski w powiecie płońskim pilot Jerzy Wolski przybył do Wielkiej Brytanii i otrzymał przydział w formującym się 308 Dywizjonie Myśliwskim Krakowskim. W 2005 roku urodzony w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Ryszard Bober otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za zasługi dla rozwoju rolnictwa. W 2009 roku miała miejsce premiera drugiego albumu grupy Black River pod tytułem Black and Roll. Zespołowi przewodzi urodzony w Mławie Piotr Wtulich. Na perkusji zagrał urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Dariusz Brzozowski. W 2012 roku cmentarz wojenny z I wojny światowej w Nosarzewie Borowym w gminie Szydłowo w powiecie mławskim został wpisany do rejestru zabytków. W 2013 roku rejonowe koło pszczelarzy w Sierpcu zostało wyróżnione medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 50-lecia istnienia. W 2014 roku rektor sanktuarium diecezjalnego świętego Antoniego z Padwy w Ratowie w gminie Radzanów w powiecie mławskim ksiądz Bogdan Pawłowski został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia podczas uroczystości 520 rocznicy udokumentowanego istnienia Ratowa.
3: Dziękuję bardzo, wszystko dobrego i zapraszam serdecznie do Ratowa.
2: Urodzili się w 1869 roku w Pacołtowie w gminie Nowe Miasto Lubawskie Konrad Gburkowski, duchowny katolicki i filomata pomorski. W 1895 roku Tadeusz Danilewicz, major Wojska Polskiego, uczestniczył w obronie Modlina, stojąc na czele 4 batalionu w 32 Pułku Piechoty. W 1942 roku Teresa Lelińska, członkini Prezydium Rady Miejskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przasnyszu, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i zarazem nauczycielka w tej szkole. Z jej inspiracji powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły Rolniczej w Przasnyszu przy ulicy Sadowej. W 1954 roku Marian Terlecki, reżyser i producent filmowy, założyciel pierwszej w Polsce firmy zajmującej się niezależną produkcją filmową. Producent m.in. serialu Złotopolscy, którego akcja toczy się na terenie powiatów Płońskiego i Nowodworskiego.
4: To wytwórnia całościowa, kompleksowa.
2: W 1957 roku w Przasnyszu Stanisław Radomski, poeta, otrzymał medal Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w kategorii twórca uznany. W 1962 roku w Płońsku doktor habilitowana Anna Supruniuk, historyk, mediewista, archiwista i bibliograf.
5: Dawano mi 2 tygodnie życia. Moja mama powiedziała, że to jest niemożliwe. Jej zawdzięczam to, że żyje.
2: W 1977 roku Marcin Kłosowski, piłkarz występujący na pozycji obrońcy m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki. W 1980 roku Maciej Wojtaś, piłkarz występujący na pozycji napastnika. Grał m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki i Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie. Zmarli w 1934 roku Robert Grzegorz Gundlach, pastor ewangelicko-augsburski. Był administratorem parafii w Przasnyszu i filii w Mławie, proboszczem w Rypinie i Płocku. Brał czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym, był współzałożycielem i dyrektorem Gimnazjum Polskiego w Rypinie, przewodniczącym Powiatowej Rady Szkolnej w Płocku. W 1985 roku ksiądz Feliks Windorbski, wikary m.in. w parafiach w Lembargu, w gminie Jabłonowo-Pomorskie w powiecie brodnickim oraz Grodzicznie w powiecie nowomiejskim, więzień obozów koncentracyjnych.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Uwaga! Super!

0: w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc.

0: ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000157. 609 000157.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Reklama.
4: Tego się teraz.
5: Radio 7.
6: Ladies and gentlemen, Captain Bowlin and his crew welcome you aboard of Boeing 737, flight number 628 to Malibu. We will fly at a height of 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pociąg potrącił dziecko na torach. Tragedia na Pomorzu. Diesel już średnio po 9 zł, benzyna wkrótce powyżej 8. Weterynarze apelują, by nie przynosić jeży z lasu. Prawie wszystkie są zdrowe, tylko szykują się do snu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na torach. W miejscowości Pszczółki pod Gdańskiem pociąg osobowy śmiertelnie potrącił dziecko. Do zdarzenia doszło poza wyznaczonym przejściem przez tory. Wstrzymano ruch pociągów między Tczewem a Pszczółkami. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Wkrótce barierę 8 zł za litr ma przekroczyć średnia cena benzyny 95. Jest bardzo drogo, ale przynajmniej nie zabraknie paliw, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
3: Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
2: Rząd naciska na prezydenta, by ten podpisał ustawę o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych. Karol Nawrocki złożył własny projekt, według którego ceny na stacji paliw mogłyby spaść o 2 zł. Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu. Apelują o to leśnicy. Co roku właśnie o tej porze trafia wiele zwierząt, które ktoś przyniósł w dobrej wierze, sądząc, że potrzebuje pomocy. A najczęściej to zupełnie zdrowe zwierzęta. Taka sytuacja dotyczy też jeży, które szukają teraz powoli miejsc do hibernacji. Tylko do jednego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kole w Łódzkiem każdego dnia trafia 10 jeży zupełnie niepotrzebnie. Mówi Alina Sobczyk, opiekun zwierząt w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.
4: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat, na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
2: Do ośrodka w Kole co roku trafia w sumie około 400 tych zwierząt. Tylko 10% naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Znacznie pogorszyły się warunki do spacerów na szlakach w Beskidach. W nocy padało i mocno się ochłodziło. W niedzielę było 20 stopni, a dziś jest już tylko 11, do tego mgła. GoProwcy proszą turystów o dobry ubiór i warto też zainstalować aplikację na ratunek, mieć przy sobie powerbank. W Gdyni zaczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym o Złotego Lwa będą walczyć m.in. nowe filmy Pawła Pawlikowskiego, Kasi Adamik, Jana Komasy i Agnieszki Smoczyńskiej. 8 filmów pojawi się w konkursie dla młodych Perspektywy, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
5: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino. Duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach. Aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
2: Przewodniczącym konkursu głównego jest Krzysztof Zanussi. Dziś ostatni dzień na to, by zagłosować na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego, który odpowiada za emisję wspólnej waluty. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach. Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
5: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Reklama.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to miejsce na ewentualną bazę USA. Uwaga, lekkomyślni turyści, Cyber Ranger w Tatrach ma na was oko. 96-letni Sobiesław Zasada wraca na trasę. Weźmie udział w rajdzie samochodowym. Zapraszam.

0: powiecie wiszniewskim. Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to prawdopodobne lokalizacje stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Jutro w Nowym Jorku mają na ten temat rozmawiać prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, a pojutrze minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Wśród polskich polityków panuje zgoda co do tej inicjatywy. Szymon Kępka.
1: Obecność amerykańskich wojsk to jedna z głównych kwestii w rozmowach Polski z USA. Tematem zajmie się szef MON w rozmowie z szefem Pentagonu. Przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki także tą sprawą ma się zająć. Andrzej Szejna z Lewicy.
2: Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
1: Wśród lokalizacji bazy w Polsce wymienia się okolice Wrocławia. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
3: Myślę, że infrastrukturalnie Wrocław rzeczywiście ma wiele atutów i okolice Wrocławia, więc trzymam kciuki.
1: Amerykańska baza łączy polityków. Tutaj także zgoda ze strony Konfederacji. Witold Tomanowicz.
4: Stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski.
1: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczenie swojej obecności we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech.
0: Będzie kolejna próba zakończenia wojny w Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić i nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że jak się wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. To strażnik parku, pracownik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami i przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak wygrał za kierownicą Porsche 911. Argentyńskie media nazwały go wtedy El Polaco Volador, czyli latającym Polakiem. Zasada i tym razem jedzie za kierownicą Porsche z takim samym numerem bocznym 405. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kolejosz już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem strzelił aż 5. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był zaskoczony tym, jak łatwo jego zespół oddał 3 punkty.
5: Bardzo dziwne spotkanie, bo mam takie wrażenie, że bardzo łatwo traciliśmy bramki i ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to na dzisiaj możliwe, że w tak prosty sposób doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 3 gole.
0: W pozostałych wczorajszych meczach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, ma 3 punkty przewagi nad Legią i nad Lechem, ale Kolejosz ma jeden mecz rozegrany mniej.

0: Reklama.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry, witamy w Kole Gospodyń Wiejskich w Humięcinie. Moje nazwisko Łukasz, jak Sylwia. Są ze mną panie Sobiech Zofia.
6: Dzień dobry.
5: Żurawska Anna, Zawadzka Małgorzata, Cywińska Urszula, Jasińska Danuta. Spotykamy się z państwem, żeby przedstawić audycję z cyklu Co na obiad. W dzisiejszym dniu chcemy przedstawić państwu potrawę, którą wymyśliłyśmy jadąc na grę w Bóle organizowaną przez starostę powiatu ciechanowskiego, wtedy jeszcze panią Potocką Rak. To, co miałyśmy w lodówce, przygotowałyśmy, wyjęłyśmy, pokroiłyśmy. Potrawa ta to przysmak z Humięcina. Jest to potrawa, która składa się z
6: cebuli z naszego ogródka, z piersi, z kurczaka z naszego chowu i z grzybków też można dokupić w lokalnym sklepie, z kapusty białej też z naszego ogródka i z pęczaku, soli i pieprzu.
5: Wszystkie te składniki kroimy, układamy warstwami w garku, doprawiamy solą, pieprzem, czym kto lubi, bo to taka dobrowolność, my akurat sól, pieprz, zalewamy wodą, przykrywamy i dusimy. Należy pamiętać o mieszaniu, bo to się może łatwo przypalić. I naprawdę wychodzi coś bardzo, bardzo pysznego. Zachęcam do spróbowania, bo to jest coś niespotykanego. No my to wymyśliłyśmy tak na szybko i w domach przygotowujemy. I jak się spotykamy tutaj raz do roku, 23 czerwca, z okazji poświęcenia pól w naszej miejscowości, więc ta potrawa też u nas gości. Zachęcam państwa do przygotowania, do spróbowania czegoś takiego. No, nam bardzo smakowało, mam nadzieję, że państwu też. Wszystko jest tak naprawdę z naszych ogródków, bez żadnych dodatków chemii, bez oprysków, bez nawozów. To, co każda miała, przyniosła, no jedyne co, to trzeba było dokupić pęczak, kaszę i pieczarki. Piersi z kurczaka to drób każdy ma na podwórku, więc przyniosłyśmy cebulka z naszego ogródka, kapustka biała, także wszystko przygotowane u nas na miejscu, włożone w garnek i uduszone.
6: Gdy byliśmy na pikniku organizowanym w Opinogórze, w konkursie gry w Bóle, każdy, kto przychodził do naszego stoiska, zachwycał się tą potrawą. Była ona wręcz niespotykana. Bardzo dużo osób nie skorzystało z tego, gdyż było za mało zrobione, a bardzo dużo było chętnych. No i każdy bardzo zachwycał się i była bardzo smaczna po prostu. Życzymy smacznego przy każdej jednej okazji.
5: Zachęcam państwa, żeby naprawdę spróbować to, co jest tutaj przez nas promowane, bo to jest takie nasze lokalne i w sumie proste na obiad, tak? Nie wymaga dużego nakładu czasu, dużego nakładu pracy. Pokroić, poszatkować, włożyć do garka, wymieszać i tak naprawdę samo się dusi, tylko trzeba pamiętać, żeby od czasu do czasu zamieszać, no żeby nam się to wiadomo nie przypaliło. Ale polecam, no coś prostego, coś smacznego, rodziny zachwycone, bo też to dla nich nowe smaki były, jak podawałyśmy każda w swoim domu, więc rodziny też były zaskoczone, ale i smakowało. Jesteśmy z Koła Gospodyń Wiejskich w Humięcinie, przewodnicząca Łukasiak Sylwia.
6: Zosia Sobiech.
5: Życzymy państwu smacznego i do usłyszenia jutro w kolejnej audycji.
4: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama. Radio 7.

0: Dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejna rozprawa Sebastiana M. Czy zapadnie wyrok w sprawie tragedii na Jedynce? Zmarł jeden z mężczyzn postrzelonych w Bukownie w Małopolsce. Zima w górach. Zajrzymy w Tatry. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po raz kolejny stawił się dziś w sądzie Sebastian M. Oskarżono o spowodowanie przed 3 lata wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Według prokuratury mężczyzna jechał ponad 300 km na godzinę i uderzył w samochód, którym podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Pojazd się zapalił, a 3-osobowa rodzina spłonęła. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Bartosz Kądziołka. Powiedz, czy w tej sprawie możemy spodziewać się szybkiego wyroku?
3: Mało prawdopodobne, bo obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Dziś przed sądem zeznawać ma 3 biegłych. Na poprzedniej rozprawie do jednego z nich obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
4: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
3: Tak komentował to prokurator Aleksander Duda.
5: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
3: Niewykluczone, że ogromna liczba pytań padnie również dzisiaj. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
2: W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj wraz z drugim mężczyzną został postrzelony w Bukownie w Małopolsce. W wyniku policyjnej obławy został zatrzymany 52-letni mieszkaniec tego miasta. Jest podejrzewany o oddanie strzałów. Miały one paść z broni czarnoprochowej. Posiadanie jej nie wymaga zezwolenia. Lżej ranny 36-latek zeznał, że on i 44-latek nie znali napastnika. Zauważyli go dopiero, gdy strzelał do nich z lasu. Nie wiadomo, dlaczego to robił. Zostanie dziś doprowadzony do prokuratury i usłyszy zarzuty. Nauczycielka przygotowująca lekcje chemii z obrażeniami ewakuowano 80 uczniów. To w podstawówce w Wielczu-Laskowicach. Według strażaków nie doszło do wybuchu, ale niekontrolowanej reakcji chemicznej. Nie było zagrożenia dla uczniów i innych osób przebywających w szkole. Pogotowie zabrało nauczycielkę do szpitala. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
6: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 cm.
2: Nocą kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Maja Chwalińska pokonała słowacką tenisistkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Kolejną rywalkę finalistka tegorocznego French Open pozna jutro. Będzie nią triumfatorka pojedynku między Ukrainką Oleksandrą Ołyjnikową a Amerykanką Vivian Wolf.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
3: Gotowe wzory, świetne ceny. Tak wygląda lato w firmie Kormes. W wakacyjnej promocji tylko u nas gotowe firany w stylowych wzorach już od 29 zł. Zapraszamy na zakupy do naszego salonu firan i zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. Stylowe lato zaczyna się w firmie Kormes.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
8: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.
9: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta

0: Ta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejne rosyjskie uderzenie na Ukrainę, także na obiekty cywilne. Nasze zarobki pod lupą, za chwilę kto zarabia lepiej, a kto gorzej. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej kadry. Marcin Krzemiński. Rosja odpowiada na niedzielny ukraiński nalot na Moskwę, w wyniku którego uszkodzona została rafineria. W obwodzie kijowskim alarm przeciwlotniczy i ataki dronów trwają nieprzerwanie od wczoraj. Bezzałogowce mają uderzać nie tylko w magazyny czy hale produkcyjne, no ale też w prywatne domy i akademik. Jak poinformował na telegramie prezydent Wołodymyr Zełenski, zaatakowanych zostało w sumie 10 obwodów. Dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zełenski ma też w Nowym Jorku spotkać się z Donaldem Trumpem. Rosja planuje w najbliższym czasie zwiększenie aktywności przeciwko NATO, ostrzegają tymczasem w rozmowach z brytyjskim Guardianem szefowie czeskich, łotewskich i szwedzkich służb. Według Czechów może chodzić o ograniczone wtargnięcie, prowokacje pod fałszywą flagą albo kampanię wpływu i mogłoby do tego dojść raczej w perspektywie miesięcy, a nie lat. Wznowiono ruch pociągów na odcinku między Tczewem a Pszczółkami pod Gdańskiem. Był kilka godzin wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu 15-latki przez pociąg osobowy. Do zdarzenia miało dojść poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami kolejowymi. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Przed sądem okręgowym w Gdańsku ruszył proces patostreamera Pawła N. Jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym i uszkodzenie zabytku teatru w Krakowie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polskie pensje pod lupą. Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, a mediana 7,5 tysiąca. Ta ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej, ale są duże różnice między grupami zawodowymi, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
3: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185,73 zł. Dla porównania wśród pracowników usług i sprzedawców 5281,03 zł.
2: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem są rolnictwo, ogrodnictwo czy rybactwo. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. Michał Waszkiewicz.
4: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
5: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań i być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
4: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
2: Pierwszy mecz Polaków już w ten piątek.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Jest godzina 13:30.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Kłaniam się Państwu, Andrzej Szalkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Dzisiaj zabiorę Państwa w ciekawe miejsce z historią ludzi w tle, a będzie to kamienica Kolasińskich w Rypinie. Inicjały, symbole, postaci, daty i monogramy. Weźmiemy dzisiaj pod lupę ciekawy monogram z ponad stuletniej kamienicy w Rypinie. RK. Na fasadzie jednej, jak się okazuje, z ładniejszych budowli miasta. Cóż oznaczają te litery? Czasem nawet mylone i odczytywane jako PK. Zastanówmy się nad tym dzisiaj. Po pierwsze, jest to kamienica, jak z daty na fasadzie wynika, z 1914 roku. Murowana kamienica. Rypin do połowy XIX wieku był miastem o bardzo ciasnej i w większości drewnianej zabudowie. Tylko kilka budynków, w tym oczywiście gotycki kościół Świętej Trójcy, czy budynek po niemieckiej faktorii solnej z końca XVIII wieku, było murowanych. Obraz miasta dokładnie pokazuje mapa Rypina z 1799 roku, a wyjaśnia ją w szczegółach legenda. Dopiero po pożarze z września 1857 roku, kiedy spłonęła olbrzymia część miasta i bezpowrotnie uległo zniszczeniu wiele budowli, władze podjęły decyzję o zakazie wznoszenia drewnianych obiektów w starej części miasta. Tak też się stało i przełom XIX i XX wieku w Rypinie to okres szeregu inwestycji budowlanych, gdzie podstawowym budulcem stała się cegła i kamień. Interesująca nas kamienica została wybudowana w 1914 roku. Mieścił się w niej sklep masarski, a w podwórzu ubojnia. Kamienicę wybudował 31-letni wówczas Roman Kolasiński, rypiński rzeźnik, rzemieślnik, społecznik, strażak, radny miejski i długo by jeszcze wymieniać funkcje i działania, jakich się podejmował. RK. Jak już Państwo zauważyli, to inicjały właściciela owej kamienicy, Romana Kolasińskiego. Budynek jednopiętrowy, którego frontowa elewacja posiada na piętrze dwa balkony, dwoje drzwi i trzy okna. W parterze dwa otwory drzwiowe, dwa okna, po jednym w skrajnej części elewacji i centralnie umieszczone, łukowato zwieńczone wejście bramne do podwórza. Całe przejście, zwane potocznie w Rypinie tryftą, ma sklepienie przypominające kościelne sklepienia kolebkowe. Wróćmy przed front kamienicy. Ozdobiony jest centralnie umieszczonym ryzalitem pozornym, który wychodzi z poziomu przyziemia, z centralnie umieszczoną bramą i kończy się półokrągłym szczytem na wysokości dachu, na którym umieszczono łukowato wygiętą datę 1914. W osi wygięcia daty, w okrągłym pierścieniu, monogram RK z nakładających się i przeplatających wzajemnie liter. Szczyt zapewne kiedyś miał dodatkowe zdobienia, ale dziś, po tylu latach, niestety część z nich pewnie uległa zniszczeniu. Kim był właściciel kamienicy o inicjałach RK? Jak już wspomnieliśmy, Roman Kolasiński był rzeźnikiem. Urodził się w Rypinie w dniu 9 marca 1883 roku. Był synem Józefa i Marianny Kolasińskich. Matka jego miała szlacheckie korzenie, pochodziła z księżopolskich z okolic Rogowa. W Rypinie wykształcił się w zawodzie, który był jego głównym źródłem utrzymania. W dniu 10 listopada 1904 roku wziął w rypińskiej farze ślub z Heleną Wiśniewską. On wówczas 21-letni kawaler, ona 18-letnia panna. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej zdołał rozpocząć i zakończyć budowę kamienicy. Ostatecznie wziął udział w wojnie, jednakże jeszcze w końcu 1917 roku wspólnie ze swoim szwagrem Józefem Mejem, ten ostatni się ożenił z siostrą Romana Michaliną, zakupili ponad 60 hektarów ziemi na ławach pod Rypinem. Po szczęśliwym powrocie z wojny, jak jedne źródła podają, że Roman Kolasiński, drugie, że Józef Mej, a może razem, ufundowali wotywną figurkę świętego Józefa. Owa betonowa figura z datą 1918 na postumencie, ostatnio odnowiona, przedstawia świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus i stoi na dawnych gruntach, nazwijmy to, spółki Kolasiński-Mej. Spółka Kolasiński i Mej niestety rozpadła się i odtąd szwagrowie rządzili osobno. W 1920 roku wobec zagrożenia bolszewickiego Roman Kolasiński wziął się aktywnie do działań Komitetu Obrony Rypina. Poza pracą zawodową oddał się przede wszystkim działalności społecznej. Szczególnie interesowała go promocja sportu. Jeszcze w 1922 roku był jednym z założycieli klubu piłkarskiego w Rypinie. Wspierał finansowo nowo zawiązujące się zrzeszenie. Początkowo tylko on bezinteresownie wspierał piłkarzy. Nie gorszyło go to, co opowiadały plotki. Podobno w tym czasie piłkarze wzbudzali ogólne zgorszenie, chociażby przez to, że biegali w krótkich spodenkach, co ponoć nie przystało dorosłym mężczyznom. Wkrótce sukcesy piłkarzy przysporzyły im rzesze fanów i fanek. Pierwsze mecze rypiński klub sportowy, zawiązany ostatecznie w 1924 roku, odbywał na podmiejskiej łące wynajmowanej od Bartla. Za sprawą ofiarności Kolasińskiego udało się ową łąkę wykupić, A sam Kolasiński, jak należy sądzić, dołożył także ziemię od siebie, by boisko powiększyć. W klubie grali także jego synowie Józef, Bronisław, bliźniacy, i Tadeusz. Właśnie dom przy Kościuszki 8 był miejscem, gdzie spotykali się po meczach rypińscy piłkarze. Roman Kolasiński poprzez swoją działalność stał się jedną z ikon Rypina. Dlatego też nie dziwi, że dołączył do grona osób osobiście witających prezydenta RP Ignacego Mościckiego w lipcu 1928 roku, gdy ten wizytował miasto. Pan Roman Kolasiński był zaangażowany w działalność rypińskiej straży pożarnej. Interesował go los innych. Był radnym Rady Miejskiej ostatniej kadencji przed 1939 rokiem. Okres okupacji spędził swojego syna Józefa w Warszawie. Gdy do mieszkania Józefa Kolasińskiego zapukał człowiek prosząc o pomoc dla rypińskich Żydów w warszawskim getcie, to właśnie Roman Kolasiński pierwszy zaapelował, by im pomóc. Taki już był, ponad wszystko społecznik. Zmarł w 1945 roku. Jest pochowany na rypińskim cmentarzu. Postać pana Romana Kolasińskiego pokazuje, jak wiele można dać swojemu miastu. Nie dla poklasku, po prostu dać coś od siebie.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Koła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Co z cenami paliw? Czy rząd ma plan B na wypadek kolejnego weta prezydenta? Sarna odbiła się od auta i wpadła do kolejnego, to w Wielkopolsce. Wenecja chce podwyższyć cenę za krótką wizytę w mieście. Marcin Krzemiński. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł, ale to nie jedyna zła informacja dla kierowców. W przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena popularnej benzyny 95. Rząd tymczasem nie ma raczej planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a te przepisy to przepustka do obniżki cen na stacjach. Co jeśli prezydent będzie po raz drugi na nie?
3: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
2: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Na razie rządowa ustawa jest w Senacie, potem trafi do prezydenta. Dramatyczny wypadek pod Gostyniem w Wielkopolsce. 20-letni kierowca trafił do szpitala po zderzeniu z sarną, która wpadła do środka pojazdu. Wcześniej zwierzę odbiło się od Volkswagena, którym jechał 52-latek. Mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji.
4: Zwierzę wpadło przez przednią szybę do wnętrza samochodu, a kierujący BMW dachował. 20-letni kierujący BMW z licznymi obrażeniami został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Poznaniu.
2: Mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy. Policja ustala szczegóły wypadku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do mieszkańców i przebywających w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Jutro i pojutrze przed południem ma się tam odbyć trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Jutro z kolei wcześniej rano trening ma się też odbyć w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Na Podkarpaciu natomiast przybędzie syren alarmowych w miejscowościach przygranicznych. Pojawi się też więcej zabezpieczeń na samych przejściach granicznych z Ukrainą. To wynik kontroli przeprowadzonej przez służby wojewody. Tymczasowe miejsca schronienia, które postawiono po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu granicy, dostaną dodatkowe wyposażenie. Na władze rozważają budowę infrastruktury dla większej liczby osób. Lokalizacje wskazano już na wszystkich przejściach, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
5: Popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, gdzie jest możliwość zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
2: Zmieniono też zasady samych odpraw, by ograniczyć kolejki ludzi i pojazdów. Opłata za wstęp do Wenecji w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro od osoby. To wstępne plany miasta, które argumentuje, że dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość obowiązującej od 2 lat opłaty, czyli od 5 do 10 euro, nie zniechęca to do kilkugodzinnej wizyty. Do wizyty, a nawet budowy domu zachęcają z kolei młodych ludzi Suwałki. Na przełomie roku ma ruszyć sprzedaż kolejnych 60 działek budowlanych z 50% bonifikatą dla osób do 40 roku życia.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Magazyn na sytuacje kryzysowe w Mławie. Znamy dokładną lokalizację. Dawne rzemiosła ożyły w sierpeckim skansenie. Europejskie Dni Dziedzictwa. Tak blisko, a jednak daleko. Jurand przegrywa drugi mecz. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nowy magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej powstanie w Mławie. Miasto podpisało umowę z wojewodą mazowieckim na dofinansowanie inwestycji. Budynek będzie służył m.in. podczas sytuacji kryzysowych, katastrof, gwałtownych zjawisk pogodowych, a także w czasie wojny. Magazyn stanie przy ulicy Płockiej, wskazuje burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
3: To jest taka działka za oczyszczalnią ścieków. Tam będzie magazyn, który będzie służył właśnie do tych celów związanych z obronnością cywilną. Magazyn, który będzie służył do przechowywania wszystkich rzeczy, materiałów, które będą związane z zarządzaniem kryzysowym.
2: W magazynie znajdzie się sprzęt i wyposażenie potrzebne do realizacji zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.
3: Agregaty, choćby łóżka, choćby magazyn, gdzie może w razie jakiegoś zagrożenia czy w razie potrzeby zarządzania kryzysowego będziemy mieli miejsce, gdzie zgromadzić zapasy wody, gdzie zgromadzić żywność. Do różnych celów ten magazyn będzie nam służył. Tak naprawdę miasto Mława nie posiada takiego magazynu, gdzie na co dzień możemy składać rzeczy, które są tak naprawdę potrzebne naszym mieszkańcom.
2: Budowa będzie kosztowała prawie 4 miliony złotych, ponad 3 miliony. Mława otrzyma z budżetu państwa. Pieniądze pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Kowal, szewc, stolarz, tkacze i plecionkarze wrócili do pracy w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Wczoraj skansen włączył się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający mogli zobaczyć, jak dawniej powstawały przedmioty potrzebne w wiejskich gospodarstwach. W zabytkowych zagrodach prezentowano m.in. tkactwo, przędzenie na kołowrotku, greplowanie wełny, rzeźbiarstwo, stolarstwo i plecionkarstwo. Pracowała również kuźnia z Żuromina. Były pokazy tradycyjnego szewstwa, wykonywania powrozów oraz szycia ze słomy. Można było też spróbować swoich sił podczas warsztatów tkackich. Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem Przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu. W sierpcu wydarzenie było okazją do pokazania umiejętności i zawodów, które przez pokolenia były częścią codziennego życia mazowieckiej wsi. Kolejna duża impreza w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu odbędzie się 4 października. Będzie to jesień w skansenie. Sport. Mławianka Mława odniosła wyczekiwane zwycięstwo w spotkaniu z CK Troszyn. Był to mecz trzeciej ligi. Ekipa Marka Gołębiewskiego pokazała klasę, wygrywając aż 4-1. Duma Zawrza podchodziła do walki jako zespół w głębokim kryzysie formy, chociaż po pierwszym gwizdku wrażenie było zupełnie odmienne. Biało-zieloni pewnie prowadzili grę i narzucali jej warunki. Już w 5 minucie po świetnym rajdzie Maddox Sobociński wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Przed zakończeniem pierwszej części obie drużyny miały swoje okazje. Troszyn uratował bramkarz, a Mławiankę poprzeczka. W drugiej połowie było jeszcze więcej akcji. Chwilę po rozpoczęciu do siatki rywala trafił Franek Lewandowski. Kilkadziesiąt sekund później Troszyn zdobył bramkę kontaktową. Strzelaninę kontynuował Michał Stryjewski, który w sytuacji sam na sam minął bramkarza i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Jeszcze przed końcem gości dobił Tomasz Rojkowski, dla którego była to 6. bramka w tym sezonie. Mławianka ucieka z dolnej trójki tabeli. Punkty zdobywa pierwszy raz od 22 sierpnia, a wygrywa pierwszy raz od 1 sierpnia. Potwierdzenia dobrej formy trzeba szukać w następnym meczu, który odbędzie się 25 września o 16:00. Rywalem będzie Ząbkowia Ząbki. Jurand Ciechanów przegrywa z ekipą KPR Żukowo 32-31 w ramach Ligi Centralnej Piłkarzy Ręcznych. Rycerze znów wrócili na tarczy po zaciętym boju. Podobnie jak w meczu z Gwardią Koszalin, to Jurand prowadził po pierwszej części rywalizacji, jednak to gospodarze zakończyli spotkanie z minimalnie większym dorobkiem bramkowym. Drużyna z Ciechanowa pozostaje zatem bez punktów po dwóch ligowych starciach, co nie jest wymarzonym startem. Szansa na odbicie się już 26 września, kiedy to Jurand podejmie u siebie Zagłębie Lubin. Mecz rozpocznie się o 19:00.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
5: Pogoda.
2: Tylko 14 stopni dziś w naszym regionie. W nocy możliwy deszcz. Nad ranem 9 stopni w Ciechanowie, Mławie, Żuromnie i Działdowie oraz 10 w Sierpcu. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie rośnie. Na koniec zaproszenie. Dziś naszym gościem będzie poseł Anna Ewa Cicholska z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Zmiana politycznych barw, przyszłość lokalnych struktur i mławskie referendum to tematy dzisiejszej rozmowy. Na audycję Gość Radia 7 zapraszamy po godzinie 16.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303. Reklama.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo Handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nadal nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. Wrócimy do strzelaniny w Bukownie. Potem spore utrudnienia na lotniskach w Wielkiej Brytanii i wyniki wyborów parlamentarnych w Rosji. Zaskoczenia nie było. Marcin Krzemiński. Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukownie koło Olkusza doszło do strzelaniny, w której zginął 44-letni mężczyzna, a drugi został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
3: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
2: Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Anulowane i opóźnione połączenia oraz długie kolejki na brytyjskich lotniskach. To po awarii systemu obsługi lotów w Szkocji, do której doszło nad ranem. Choć problem udało się już usunąć, utrudnienia mogą potrwać. Dotknęły przede wszystkim porty w Szkocji, w Glasgow czy Edynburgu, ale też na północy Anglii, między innymi w Liverpoolu i Manchesterze. Niemiecki rząd odpowiada na wysokie ceny paliw. 1 października wejdzie w życie obniżka podatku energetycznego od benzyny i oleju napędowego o około 17 eurocentów na litrze. W ubiegłym tygodniu ceny paliw w Niemczech osiągnęły rekordowe poziomy. Wczoraj średnia cena litra benzyny E10 wyniosła niemal 2,28 euro, na oleju napędowego 2,45 eurocentów. Putinowska jedna Rosja nie tylko wygrała wybory parlamentarne w ten weekend, ale jeszcze będzie miała po nich rekordową liczbę deputowanych, wynika po przeliczeniu prawie wszystkich głosów. Tak komentuje wyniki wyborów Andrii Piwowarow, rosyjski opozycjonista żyjący w Berlinie.
4: Widzimy znużenie, apatię, brak wiary, że sytuacja może się zmienić. Z jednej strony można to zrozumieć, wojna trwa już 5 lat i ludzie czują, że jest coraz gorzej.
2: Po wyborach partia Putina będzie miała większość konstytucyjną. Magdalinet odpadła już w pierwszej rundzie turnieju w Seulu. Przegrała z rosyjską tenisistką Darią Astachową. Miał być wielki rewanż z Bułgarią, tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
5: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
6: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
5: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
6: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. Nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy.
2: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tydzień Cheetah Slow w Działdowie. Sport, kultura i wydarzenia dla mieszkańców. Najlepsi w bezpiecznej drodze do szkoły. Uczniowie rywalizowali w Żurominie. Dominatorki wracają. KS Górno Nowy Świt zaczyna od zwycięstwa. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Działdowo świętuje Tydzień Cheetah Slow. Od dziś do 30 września w mieście zaplanowano wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne i prozdrowotne. Program rozpoczął wirtualny spacer z Miejską Biblioteką Publiczną. W kolejnych dniach odbędą się m.in. zawody sportowe dla uczniów, finał Grand Prix w teście Coopera, prelekcja o historii Działdowskiego Zamku oraz warsztaty plastyczne dla dzieci. Weekend 26 i 27 września przyniesie kolejne wydarzenia. Zaplanowano jesienny rajd rowerowy oraz festiwal świadomego zdrowia w Parku Honorowych Dawców Krwi. Na zakończenie obchodów odbędzie się wojewódzki przegląd tańca seniorów Złoty Bucik 2026. W programie znalazły się również wydarzenia w Miejskim Domu Kultury, retransmisja koncertu André Rieu oraz stand-up. Cheetah Slow promuje spokojniejsze i bardziej świadome życie, troskę o zdrowie, środowisko i lokalną społeczność. Działdowo należy do sieci miast Cheetah Slow, a w obchody włączają się miejskie instytucje, szkoły i przedszkola. Mieszkańcy Zielunia chcą czystej i dostępnej Wkry. Swoje pomysły i marzenia zapisali na 100 specjalnych pocztówkach, które trafiły do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Akcja była finałem rezydencji animacyjnej realizowanej w Zieluniu. Jej uczestnicy zbierali lokalne historie, rozmawiali z mieszkańcami, tworzyli mapę ważnych dla nich miejsc. Szybko okazało się, że wspólnym elementem wielu opowieści jest rzeka, mówi animator i koordynator projektu Marcin Zalewski.
3: To rzeka Wkra i marzenia, emocje, miłość do rzeki stały się tematami przewodnimi naszych działań. Byliśmy również nad wspaniałą Sosną Bezgranicznej Miłości nad tą rzeką. Popłynęliśmy kajakiem i na podsumowanie powstała wyjątkowa ławka, którą można spotkać w Zieluniu.
2: W działania włączyli się m.in. członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy i miejscowa orkiestra. Wspominano dawne kąpieliska nad Wkrą, ale rozmawiano też o jej obecnym stanie i problemach z dostępem do rzeki. Na podstawie zebranych historii i archiwalnych materiałów powstały pierwsze pocztówki z Zielunia. Podczas dożynek mieszkańcy wpisywali na nich swoje marzenia dotyczące Wkry, mówi Marcin Zalewski.
3: Mamy taką nadzieję i takie marzenie, żeby melioranci, hydrolodzy, instytucja zajmująca się tą rzeką, która też miewa problemy ze swoją ekologią, z czystością, by instytucja nią zarządzająca wzięła pod uwagę potrzeby, marzenia i związki zieluniaków z Wkrą i zadbała o tą rzekę, być może postarała się poprawić jej jakość, a być może utworzyła jakieś miejsce, czy zwiększyła dostępność tej rzeki.
2: Łącznie powstało 100 pocztówek. Wszystkie wysłano do zarządcy rzeki, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pamiątką po projekcie jest również błękitna ławka ustawiona nad Wkrą. Rezydencję zrealizowano w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Uczniowie z 12 szkół podstawowych powiatu żuromińskiego sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności podczas akcji Bezpieczna droga do szkoły. W hali przy liceum ogólnokształcącym w Żurominie odbyła się 22. edycja wydarzenia. Uczestnicy rozwiązywali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, udzielali pierwszej pomocy oraz pokonywali rowerowy tor przeszkód. Wśród uczniów klas 1-3 najlepsza była Maja Czarnecka z zespołu szkół w Syberii. W kategorii klas 4-6 zwyciężył Antoni Radwański ze szkoły podstawowej w Gościszce, a wśród najstarszych uczniów z klas 7 i 8 najlepszy okazał się Kamil Jechalik ze szkoły podstawowej w Łaszewie. Akcję zorganizowało Starostwo Powiatowe w Żurominie wspólnie ze Strażą Pożarną, Policją i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. I sport. KS Górno Nowy Świt wraca do rywalizacji w kapitalnym stylu. Nasza drużyna wygrała w Brodnicy 11-3 z Wierzbowianką Wierzbno na starcie Ekstraligi Futsalu Kobiet. Mistrzynie zaczynają kolejną kampanię, dominując nad swoimi rywalkami. W poprzednim sezonie zakończyły zmagania jako niepokonane. Aspiracje są ogromne, wszyscy liczą na podtrzymanie znakomitej formy. Górznianki po pierwszym meczu są w czołówce ze względu na świetny bilans bramkowy. Czy hegemonia będzie kontynuowana? Tego dowiemy się przy okazji następnych spotkań. Najbliższe już w sobotę, kiedy to liderki zmierzą się z ekipą AZS Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
5: Pogoda!
2: Tylko 14 stopni dziś w naszym regionie. W nocy możliwy deszcz. Nad ranem 9 stopni w Ciechanowie, Mławie, Żuromnie i Działdowie oraz 10 w Sierpcu. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie rośnie. Na koniec zaproszenie. Dziś naszym gościem będzie poseł Anna Ewa Cicholska z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Zmiana politycznych barw, przyszłość lokalnych struktur i mławskie referendum to tematy dzisiejszej rozmowy. Na audycję Gość Radia 7 zapraszamy po godzinie 16.
4: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
2: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strategia bezpieczeństwa pacjenta. Poznaliśmy założenia. Potem wyrok za usiłowanie zabójstwa dopiero co narodzonej córeczki. Coraz więcej z nas jeździ pociągami ze swoimi zwierzakami. Marcin Krzemiński. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili dziś w Gdańsku założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń. Paweł Radzewicz.
3: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
4: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
3: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jesa-Jabłońska.
5: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
3: Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku.
2: Na 13 lat więzienia skazał łódzki sąd Ewelinę P. oskarżoną o usiłowanie zabójstwa nowonarodzonej córki. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie na Bałtach, zapakowała je w reklamówkę i porzuciła właśnie w pustostanie. Do zdarzenia doszło w kwietniu ubiegłego roku. Dziecko przeżyło, bo kwilącego noworodka w torbie znalazł przypadkowy przechodzień. Wyrok jest nieprawomocny. Alerty RCB w związku z ćwiczeniami syren alarmowych. Takie komunikaty dostali dziś m.in. mieszkańcy powiatów Chrubieszowskiego i Janowskiego na Lubelszczyźnie oraz mieszkańcy powiatu krakowskiego. To w związku z ćwiczeniami w Skawinie, które odbędą się jutro. W wieku 83 lat zmarł satyryk Stanisław Szelc, związany przez lata z wrocławskim teatrem Kalambur i kabaretem Elita, współtwórca programu radiowego Studio 202. Michael Gorzyński został współwłaścicielem Legii Warszawa. Amerykański przedsiębiorca i inwestor o polskich korzeniach nabył 40% akcji i został przewodniczącym Rady Nadzorczej. Prezes Dariusz Mioduski pozostaje większościowym akcjonariuszem. 4 łapy w pociągu. Coraz więcej pasażerów zabiera do pociągów swoje zwierzaki. W kolejach śląskich w pierwszym półroczu tego roku było to ponad 19 tysięcy osób. To ponad 7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O zasadach podróżowania z pupilem mówi Bartłomiej Wnuk z kolei śląskich.
6: Pies powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec. Opiekun musi z kolei posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Mniejsze zwierzęta, takie jak koty czy króliki, można przewozić w transporterze, kratce lub koszu.
2: Kolejarze przypominają też, że zwierzaki w transporterach, a także psy asystujące i psi przewodnicy jeżdżą za darmo.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Floch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim i Państwa gościem jest pani poseł Anna Ewa Cicholska, Rozwój Plus, Klub Parlamentarny. Dzień dobry pani poseł.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia 7.
1: No i tu jest ta duża zmiana, nie Prawo i Sprawiedliwość, a właśnie Rozwój Plus, Klub Parlamentarny. I proszę tak króciutko powiedzieć naszym słuchaczom, dlaczego pani zdecydowała się na tą zmianę?
2: Moi drodzy, to była trudna zmiana. My chcieliśmy być w Prawie i Sprawiedliwości, tylko zmieniać na dobre. Przede wszystkim w kwietniu było powiedziane, że mają być dwa płuca, czyli płuco takie bardziej radykalne i rozwojowe z Mateuszem Morawieckim. I to naprawdę był bardzo dobry pomysł, bo ja do takiego Prawa i Sprawiedliwości wchodziłam. My wygraliśmy wybory w roku 2014, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość było otwarte na sprawy społeczne, na różne stowarzyszenia, skupiało wszystkich ludzi, których łączyła prawa strona, ale też i niechęć do rządzących w tamtym czasie, do Platformy Obywatelskiej. Natomiast ostatnio Prawo i Sprawiedliwość zaczęło się bardzo radykalizować. Pan prezes Jarosław Kaczyński, którego nadal bardzo wysoko cenię i szanuję, no dał się troszeczkę wkręcić tym parlamentarzystom, radykałom, którzy po prostu mieli swoje w tym interesy, głównie żeby odsunąć Mateusza Morawieckiego. Bo z pewnych względów przeszkadzał. Przede wszystkim tym, że był bardzo dobrym premierem, przez 6 lat najlepszym, a teraz jeśli oni krytykują, no to to się staje wręcz śmieszne dla wszystkich. Reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. Przecież mieliśmy ogromne sukcesy. Wszystkie programy dla Polski powiatowo-gminnej, to właśnie za nimi stoi Mateusz Morawiecki ze swoją ekipą. I ja tutaj dla okręgu, czy to Mławskiego, czy Ciechanowskiego, czy Żuromińskiego, całego mojego subregionu Ciechanowskiego, Płockiego, ściągałam przeogromne środki. Te nasze małe ojczyzny kwitły z miesiąca na miesiąc i to jest niepodważalne. Więc była to taka decyzja moja, przemyślana, ale też i po ludzku. W tym momencie zachowałam się tak, jak powinien zachować się przyzwoity człowiek. Może poszłam pod prąd, co niektórzy mówią, ale jestem odważna i zawsze staram się być osobą przyzwoitą nawet i w polityce.
1: Jak widzimy, no, w tych strukturach, tych ogólnopolskich, w Sejmie, w Senacie, no dosyć ostro politycy między sobą wymieniają zdania, mówiąc bardzo eufemistycznie. A proszę powiedzieć, jak odbierana jest ta decyzja tutaj lokalnie, w lokalnych strukturach?
2: Przede wszystkim dla mnie liczą się moi wyborcy. Ja nadal spotykam się bardzo często z samorządowcami, z moimi wyborcami, zarówno na takich zorganizowanych spotkaniach, jak też i na uroczystościach. I bardzo pozytywnie odbierają. Przede wszystkim mamy bardzo dobry kontakt z samorządowcami. 26 września w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się ogólnopolski duży kongres samorządowy, gdzie mamy już przygotowane projekty ustaw, które za rok, mam nadzieję, co do tego jestem przekonana, że tak będzie, będą wprowadzane w życie. I to są też programy, które dają możliwość do tego, żeby samorządowcy mogli duże środki zewnętrzne pozyskiwać dla swoich samorządów, bo w tej chwili jest bardzo trudno. Nie ma tych środków zewnętrznych na drogi, na szkoły, na infrastrukturę sportową. I my mamy taki pomysł, jest, żeby 500 zł szło za każdym mieszkańcem danej miejscowości. To będzie bardzo uczciwy program i z tym właśnie chcemy pójść na ten kongres, jak też i chcemy się przede wszystkim wsłuchiwać w głosy samorządów, czego oni oczekują od nas, jakie zmiany są konieczne. Także bardzo, bardzo pozytywnie jestem, głównie przez wiele grup, przez grupę nauczycieli, gdzie no niekoniecznie minister Przemysław Czarnek był dobrze odbierany, natomiast widzę, że ta nasza grupa jest pozytywnie odbierana przez przedsiębiorców lokalnych, no w dużo takich miejscach widzę bardzo pozytywne takie reakcje.
1: A kiedy partia? Wiadomo już, będzie partia, kiedy to nastąpi?
2: Planujemy duży kongres zrobić w 15 października. Myślę, że...
1: I wówczas powstanie partia Rozwój Plus?
2: Nie. To już nie będę zdradzała
1: nazwy. Okej, dobrze. A proszę powiedzieć, co z biurem poselskim, z biurami poselskimi, które są w regionie? One zostaną zamknięte? Czy zmienią lokalizację?
2: Nie.
1: Zostaje wszystko tak jak po staremu, jak było?
2: Nie, panie redaktor. Z mojej strony w okręgu nic się nie zmieniło. Nadal pracuję tak, jak pracowałam. Przede wszystkim najważniejsza jest, moi drodzy państwo, tożsamość, którą się reprezentuje. Nadal reprezentuje wartości patriotyczne, narodowe, chrześcijańskie, takie, które miałam. Przede wszystkim skupiam się na pracach społecznych i tu w tej dziedzinie nic się nie zmieniło. To nie są ważne nazwy, tylko wartości, które się promuje. Ja nie przeszłam do obozu z opozycji, nie przeszłam dla własnych korzyści, a wręcz przeciwnie. Tworzymy to w obozie, który tworzyliśmy i chcemy naprawdę zrobić coś dobrego dla Polski. Najważniejsza jest praca dla Polski.
1: Okej, pani poseł, i chciałabym też zapytać o lokalne tematy, bo myślę, że tematem, którym pani była bardzo zaangażowana, było odwołanie dyrektora Mławskiego Szpitala, późniejsze te wszystkie działania, no i referendum, które miało zostać przeprowadzone, ale jak już wszyscy wiemy, dokumenty zostały odrzucone, organizatorzy chcą się odwoływać, no ale to już jest proces na późniejszy czas. Proszę powiedzieć, jak pani to skomentuje?
2: Panie redaktor, ja nigdy nie byłam za odwołaniem dyrektora, a wręcz przeciwnie, od samego początku byłam za tym, przede wszystkim, żeby ten szpital wspierać. Ja przez 8 lat pozyskiwałam środki z różnych źródeł, karetki, rozbudowa, czy to oddziałów, czy też na takie wydatki bieżące. Zawsze mógł zarówno dyrektor poprzedni, jak też i starosta liczyć na mnie. Natomiast tu powstał jakiś konflikt, nie wiadomo czym spowodowany. Mówiło się o prywatyzacji szpitala, więc ja od początku mówiłam, że jestem przeciwna prywatyzacji i to artykułowałam na sesjach. Natomiast ten konflikt, nie wiem czym był spowodowany, to był konflikt personalny pomiędzy dyrektorem i starostą i zarządem. I zawsze byłam za tym, żeby po prostu pogodzili się, żeby to było pomiędzy nimi.
1: Ale mleko się wylało i już widać, że tego się nie da posklejać. Dyrektor Pariaszewski został odwołany, a mieszkańcy, to tak oddolna była ta inicjatywa, żeby przeprowadzić referendum i to się nie udało. I co pani o tym myśli?
2: No dobrze, pani redaktor, powiedziała pani mieszkańcy, ale w to włączyli się politycy i politycy to wszystko zepsuli. Ja jestem od wielu lat z wami i zawsze staram się uczciwie z wami rozmawiać i uczciwie chcieć dla was dobra przede wszystkim. Co to referendum by zmieniło? No radni by pozostali pewnie ci sami. Jak był wniosek o odwołanie zarządu, o odwołanie starosty, nie udało się. Te pieniądze, no byłyby tak, poszłyby po prostu, no można powiedzieć, niepotrzebnie byłyby wydane, a mogłyby być przekazane na szpital. A jak się włączają politycy, to do gry wchodzą różne interesy polityczne. I politycy, no można powiedzieć, że zepsuli mieszkańcom, jeśli mieszkańcy rzeczywiście wzięli to w swoje ręce i chcieli dobra. Ja nie wiem. Ja osobiście nie widzę w tym dobra, bo referenda są zazwyczaj, żeby odwołać burmistrza, prezydenta, wójta. Natomiast tutaj ponownie się wybiera przedstawicieli, czyli radnych powiatu, i w tej kwestii nie sądzę, żeby się zmieniło coś. To było raczej niepotrzebne, podgrzewane przez polityków, żeby co niektórzy, którzy nie byli nigdy związani z Mławą, a nawet, nie będę nazwiskami się posługiwała, ale przeszkadzali mi w realizacji wielu ciekawych projektów, wypłynęli na głębokie wody i chcieli po prostu mieszkańcom pokazać, że oni w ogóle istnieją.
1: Poseł Anna Ewa Cicholska, Rozwój Plus, Klub Parlamentarny, była moim i Państwa gościem. Pani poseł, bardzo Pani dziękuję za rozmowę i wizytę w studio.
2: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję wszystkim słuchaczom Radia 7, no i życzę miłego popołudnia.
1: I do usłyszenia, Barbara Bloch.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 21 dzień września. W 1921 roku na stacji kolejowej w Mławie o 5 rano trzy parowozy prowadzone z Iłowa Osady w powiecie działdowskim zderzyły się z czwartym stojącym na stacji. W katastrofie zginęło trzech maszynistów. W 1940 roku urodzony w Naborówcu w gminie Załuski w powiecie płońskim pilot Jerzy Wolski przybył do Wielkiej Brytanii i otrzymał przydział w formującym się 308 Dywizjonie Myśliwskim Krakowskim. W 2005 roku urodzony w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Ryszard Bober otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za zasługi dla rozwoju rolnictwa. W 2009 roku miała miejsce premiera drugiego albumu grupy Black River pod tytułem Black and Roll. Zespołowi przewodzi urodzony w Mławie Piotr Wtulich. Na perkusji zagrał urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Dariusz Brzozowski. W 2012 roku cmentarz wojenny z I wojny światowej w Nosarzewie Borowym w gminie Szydłowo w powiecie mławskim został wpisany do rejestru zabytków. W 2013 roku rejonowe koło pszczelarzy w Sierpcu zostało wyróżnione medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 50-lecia istnienia. W 2014 roku rektor sanktuarium diecezjalnego świętego Antoniego z Padwy w Ratowie w gminie Radzanów w powiecie mławskim ksiądz Bogdan Pawłowski został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia podczas uroczystości 520 rocznicy udokumentowanego istnienia Ratowa.
3: Dziękuję bardzo, wszystko dobrego i zapraszam serdecznie do Ratowa.
2: Urodzili się w 1869 roku w Pacołtowie w gminie Nowe Miasto Lubawskie Konrad Gburkowski, duchowny katolicki i filomata pomorski. W 1895 roku Tadeusz Danilewicz, major Wojska Polskiego, uczestniczył w obronie Modlina, stojąc na czele 4. Batalionu w 32. Pułku Piechoty. W 1942 roku Teresa Leli, członkini prezydium Rady Miejskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przasnyszu, dyrektor zespołu szkół zawodowych i zarazem nauczycielka w tej szkole. Z jej inspiracji powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły Rolniczej w Przasnyszu przy ulicy Sadowej. W 1954 roku Marian Terlecki, reżyser i producent filmowy, założyciel pierwszej w Polsce firmy zajmującej się niezależną produkcją filmową. Producent m.in. serialu Złotopolscy, którego akcja toczy się na terenie powiatów Płońskiego i Nowodworskiego.
4: To wytwórnia całościowa, kompleksowa.
2: W 1957 roku w Przasnyszu Stanisław Radomski, poeta, otrzymał medal Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w kategorii twórca uznany. W 1962 roku w Płońsku doktor habilitowana Anna Supruniuk, historyk, mediewista, archiwista i bibliograf.
5: Dawano mi 2 tygodnie życia. Moja mama powiedziała, że to jest niemożliwe. Jej zawdzięczam to, że żyje.
2: W 1977 roku Marcin Kłosowski, piłkarz występujący na pozycji obrońcy m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki. W 1980 roku Maciej Wojtaś, piłkarz występujący na pozycji napastnika. Grał m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki i Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie. Zmarli w 1934 roku Robert Grzegorz Gundlach, pastor ewangelicko-augsburski. Był administratorem parafii w Przasnyszu i filii w Mławie, proboszczem w Rypinie i Płocku. Brał czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym, był współzałożycielem i dyrektorem Gimnazjum Polskiego w Rypinie, przewodniczącym Powiatowej Rady Szkolnej w Płocku. W 1985 roku ksiądz Felix Windorbski, wikary m.in. w parafiach w Lembargu, w gminie Jabłonowo-Pomorskie w powiecie brodnickim oraz Grodzicznie w powiecie nowomiejskim, więzień obozów koncentracyjnych.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Litzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Końca nie widać procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Potem o zmianach na przejściu granicznym w Medyce. Będzie też zima w Tatrach i głosowanie na nowy banknot euro. Marcin Krzemiński. Końca nie widać procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłynęła w nim 3-osobowa rodzina. O tym, co dziś działo się na sali rozpraw, Bartosz Kądziołka.
3: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładnych okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
2: Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Zawieszono wjazd autokarów do Polski. Utrudnienia potrwają do końca listopada przyszłego roku. Powodem jest rozbudowa budynku odpraw autokarowych. Na czas prac autokary są kierowane m.in. do Korczowej i Malchowic. To drugie przejście jest specjalnie przystosowane do obsługi większego ruchu autokarowego, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Tomasz Zybiński.
4: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
2: Po zakończeniu inwestycji Medyka ma obsługiwać 2 razy więcej autokarów niż dotychczas. Inwestycja za prawie 15 milionów złotych ma być gotowa pod koniec listopada przyszłego roku. Na jutrzejszym posiedzeniu rząd ma się zająć projektami 5 ustaw resortu zdrowia. Wśród nich są m.in. regulacje dotyczące wynagrodzeń medyków. Miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 tysięcy 800 zł brutto. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo, wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
5: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. Jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 centymetrów.
2: Noc przyniesie kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Jeszcze do końca dnia można głosować o tym, kto znajdzie się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Może to być Maria Skłodowska-Curie albo Beethoven, ale premier Tusk zachęca.
6: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
2: Decyzję mamy poznać pod koniec roku.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 17.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Magazyn na sytuacje kryzysowe w Mławie. Znamy dokładną lokalizację. Dawne rzemiosła ożyły w sierpeckim skansenie Europejskie Dni Dziedzictwa. Tak blisko, a jednak daleko. Jurand przegrywa drugi mecz. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nowy magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej powstanie w Mławie. Miasto podpisało umowę z wojewodą mazowieckim na dofinansowanie inwestycji. Budynek będzie służył m.in. podczas sytuacji kryzysowych, katastrof, gwałtownych zjawisk pogodowych, a także w czasie wojny. Magazyn powstanie przy ulicy Płockiej, wskazuje burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
3: To jest taka działka za oczyszczalnią ścieków. Tam będzie magazyn, który będzie służył właśnie do tych celów związanych z obronnością cywilną. Magazyn, który będzie służył do przechowywania wszystkich rzeczy, materiałów, które będą związane z zarządzaniem kryzysowym.
2: W magazynie znajdzie się sprzęt i wyposażenie potrzebne do realizacji zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.
3: Agregaty, choćby łóżka, choćby magazyn, gdzie można że w razie jakiegoś zagrożenia czy w razie potrzeby zarządzania kryzysowego będziemy mieli miejsce, gdzie zgromadzić zapasy wody, gdzie zgromadzić żywność. Do różnych celów ten magazyn będzie nam służył. Tak naprawdę miasto Mława nie posiada takiego magazynu, gdzie na co dzień możemy składać rzeczy, które są tak naprawdę potrzebne naszym mieszkańcom.
2: Budowa będzie kosztowała prawie 4 miliony złotych, ponad 3 miliony Mława otrzyma z budżetu państwa. Pieniądze pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Kowal, szewc, stolarz, tkacze i plecionkarze wrócili do pracy w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Wczoraj skansen włączył się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający mogli zobaczyć, jak dawniej powstawały przedmioty potrzebne w wiejskich gospodarstwach. W zabytkowych zagrodach prezentowano m.in. tkactwo, przędzenie na kołowrotku, greplowanie wełny, rzeźbiarstwo, stolarstwo i plecionkarstwo. Pracowała również kuźnia z Żuromina. Były pokazy tradycyjnego szewstwa, wykonywania powrozów oraz szycia ze słomy. Można było też spróbować swoich sił podczas warsztatów tkackich. Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem Przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu. W sierpcu wydarzenie było okazją do pokazania umiejętności i zawodów, które przez pokolenia były częścią codziennego życia mazowieckiej wsi. Kolejna duża impreza w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu odbędzie się 4 października. Będzie to jesień w skansenie. Sport. Mławianka Mława odniosła wyczekiwane zwycięstwo w spotkaniu z CK Troszyn. Był to mecz trzeciej ligi. Ekipa Marka Gołębiewskiego pokazała klasę, wygrywając aż 4-1. Duma Zawsza podchodziła do walki jako zespół w głębokim kryzysie formy, chociaż po pierwszym gwizdku wrażenie było zupełnie odmienne. Biało-zieloni pewnie prowadzili grę i narzucali jej warunki. Już w 5 minucie po świetnym rajdzie Madoks Sobociński wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Przed zakończeniem pierwszej części obie drużyny miały swoje okazje. Troszyn uratował bramkarz, a Mławiankę poprzeczka. W drugiej połowie było jeszcze więcej akcji. Chwilę po rozpoczęciu do siatki rywala trafił Franek Lewandowski. Kilkadziesiąt sekund później Troszyn zdobył bramkę kontaktową. Strzelaninę kontynuował Michał Stryjewski, który w sytuacji sam na sam minął bramkarza i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Jeszcze przed końcem gości dobił Tomasz Rojkowski, dla którego była to 6. bramka w tym sezonie. Mławianka ucieka z dolnej trójki tabeli. Punkty zdobywa pierwszy raz od 22 sierpnia, a wygrywa pierwszy raz od 1 sierpnia. Potwierdzenia dobrej formy trzeba szukać w następnym meczu, który odbędzie się 25 września o 16. Rywalem będzie Ząbkowia Ząbki. Jurand Ciechanów przegrywa z ekipą KPR Żukowo 32-31 w ramach Ligi Centralnej Piłkarzy Ręcznych. Rycerze znów wrócili na tarczy po zaciętym boju. Podobnie jak w meczu z Gwardią Koszalin, to Jurand prowadził po pierwszej części rywalizacji, jednak to gospodarze zakończyli spotkanie z minimalnie większym dorobkiem bramkowym. Drużyna z Ciechanowa pozostaje zatem bez punktów po dwóch ligowych starciach, co nie jest wymarzonym startem. Szansa na odbicie się już 26 września, kiedy to Jurand podejmie u siebie Zagłębie Lubin. Mecz rozpocznie się o 19:00.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 13-latek na hulajnodze elektrycznej nie żyje, wpadł pod samochód. Rosja planuje zimą ataki na ukraińską infrastrukturę. Śnieg w Tatrach, warunki zmieniły się z dnia na dzień, spadła też mocno temperatura. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek tragiczna informacja z Nakła nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyje 13-latek. Chłopiec jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z autobusem. Do tragedii doszło wczesnym popołudniem na ulicy Mroteckiej. Okoliczności wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Rosja ma przygotować się do eskalacji konfliktu na Ukrainie. Jak donosi Bloomberg, Moskwa gromadzi pociski balistyczne do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury w trakcie zimy.

0: Jedności i wsparcia wojska wzywał Władimir Putin przed trzydniowymi wyborami parlamentarnymi, które wczoraj zakończyły się w Rosji. Nie przyniosły zaskoczeń, o czym więcej Tomasz Orchowski.
1: Putinowska jedna Rosja dostała poparcie przekładające się na rekordową liczbę deputowanych. Znowu będzie miała większość konstytucyjną. Wszystko to przy rzekomo bardzo wysokiej, niemal 60-procentowej frekwencji, najwyższej w wyborach parlamentarnych od 2003 roku. Wyniki wskazują na ogromną jedność Rosjan skupionych wokół swojej głowy państwa. Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Do Dumy wejdzie niemal 50 weteranów wojny w Ukrainie. Głosowanie zorganizowano też na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.
0: Unia Europejska zapowiedziała już, że osoby zaangażowane w organizację wyborów na terenach okupowanych i stamtąd startujące zostaną objęte sankcjami. Schron pod boiskiem sportowym przy szkole podstawowej. Pierwsze tego typu miejsce powstaje właśnie pod Poznaniem. W Jerzykowie w gminie Pobiedziska trwa budowa. Wykopano już dół i przygotowano teren, mówi wicewojewoda wielkopolski Karolina Fabisz-Szulc.
2: Konstrukcje, które tutaj przyjadą gotowe, będą wkopywane w to miejsce i na nim powstanie orlik. Tam będzie miejsce pod agregat, miejsce też ujęcie wody. Rzeczywiście w sytuacji zagrożenia tam mogą się schronić zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy.
0: Nowo budowane miejsce schronienia pomieści 100 osób. Wewnątrz znajdzie się także przestrzeń na małe przedszkole i stołówkę. Na co dzień jednak podziemia będą funkcjonowały jako szatnia i toalety dla uczniów i zawodników. Obiekt ma być gotowy pod koniec przyszłego miesiąca, co oznacza, że cała inwestycja potrwa niecałe pół roku. Po skargach klientów supermarkety zmieniają zasady systemu kaucyjnego. Od dziś kupony rabatowe w Biedronce w zamian za oddane puszki i plastikowe butelki będą ważne nie miesiąc, a 120 dni, czyli 4 miesiące.
3: Nie wiem, bo ja oddaję butelki i od razu z paragonem idę na zakupy, więc jakby nie zwracam na to uwagi, ile on czasu jest jakby aktywny, nie?
4: Jak na przykład coś potrzebuję, to zaraz to wykorzystuję ten kupon, na przykład na zakupy.
0: Od początku września termin ważności voucherów został wydłużony także w sieci Netto do 90 dni, a od października w Lidlu bony będą ważne 100 dni. W Tatrach lato skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu. Na Łomnicy są już minus 4 stopnie, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
5: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
0: Dlatego osoby, które wybierają się w góry, powinny zabrać cieplejsze ubrania.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś tylko wspólna kolacja, od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. Zaczyna się pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
8: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
9: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań, być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
8: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie, ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników, doświadczonego bramkarza Bartomia Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin. Pierwszy mecz Polaków już w piątek.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejne 6 lat. A pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie śrubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Umowa de la Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Iga Świątek nadal zajmuje 9. miejsce w światowym rankingu tenisistów. W najnowszym notowaniu w czołówce, która w większości odpoczywała jeszcze po wielkoszlemowym US Open, nie zaszły żadne zmiany. Liderką jest Jelena Rybakina z Kazachstanu. Wśród mężczyzn liderem wciąż jest Włoch Jannik Sinner, a najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Hubert Hurkacz na 46. pozycji.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Kłaniam się Państwu, Andrzej Szalkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Dzisiaj zabiorę Państwa w ciekawe miejsce z historią ludzi w tle, a będzie to kamienica Kolasińskich w Rypinie. Inicjały, symbole, postaci, daty i monogramy. Weźmiemy dzisiaj pod lupę ciekawy monogram z ponad stuletniej kamienicy w Rypinie. RK. Na fasadzie jednej, jak się okazuje, z ładniejszych budowli miasta. Cóż oznaczają te litery? Czasem nawet mylone i odczytywane jako PK. Zastanówmy się nad tym dzisiaj. Po pierwsze, jest to kamienica, jak z daty na fasadzie wynika, z 1914 roku. Murowana kamienica. Rypin do połowy XIX wieku był miastem o bardzo ciasnej i w większości drewnianej zabudowie. Tylko kilka budynków, w tym oczywiście gotycki kościół Świętej Trójcy, czy budynek po niemieckiej faktorii solnej z końca XVIII wieku, było murowanych. Obraz miasta dokładnie pokazuje mapa Rypina z 1799 roku, a wyjaśnia ją w szczegółach legenda. Dopiero po pożarze z września 1857 roku, kiedy spłonęła olbrzymia część miasta i bezpowrotnie uległo zniszczeniu wiele budowli, władze podjęły decyzję o zakazie wznoszenia drewnianych obiektów w starej części miasta. Tak też się stało i przełom XIX i XX wieku w Rypinie to okres szeregu inwestycji budowlanych, gdzie podstawowym budulcem stała się cegła i kamień. Interesująca nas kamienica została wybudowana w 1914 roku. Mieścił się w niej sklep masarski, a w podwórzu ubojnia. Kamienicę wybudował 31-letni wówczas Roman Kolasiński, rypiński rzeźnik, rzemieślnik, społecznik, strażak, radny miejski i długo by jeszcze wymieniać funkcje i działania, jakich się podejmował. RK. Jak już Państwo zauważyli, to inicjały właściciela owej kamienicy, Romana Kolasińskiego. Budynek jednopiętrowy, którego frontowa elewacja posiada na piętrze dwa balkony, dwoje drzwi i trzy okna. W parterze dwa otwory drzwiowe, dwa okna, po jednym w skrajnej części elewacji i centralnie umieszczone, łukowato zwieńczone wejście bramne do podwórza. Całe przejście, zwane potocznie w Rypinie tryftą, ma sklepienie przypominające kościelne sklepienia kolebkowe. Wróćmy przed front kamienicy. Ozdobiony jest centralnie umieszczonym ryzalitem pozornym, który wychodzi z poziomu przyziemia, z centralnie umieszczoną bramą i kończy się półokrągłym szczytem na wysokości dachu, na którym umieszczono łukowato wygiętą datę 1914. W osi wygięcia daty, w okrągłym pierścieniu, monogram RK z nakładających się i przeplatających wzajemnie liter. Szczyt zapewne kiedyś miał dodatkowe zdobienia, ale dziś, po tylu latach, niestety część z nich pewnie uległa zniszczeniu. Kim był właściciel kamienicy o inicjałach RK? Jak już wspomnieliśmy, Roman Kolasiński był rzeźnikiem. Urodził się w Rypinie w dniu 9 marca 1883 roku. Był synem Józefa i Marianny Kolasińskich. Matka jego miała szlacheckie korzenie, pochodziła z księżopolskich z okolic Rogowa. W Rypinie wykształcił się w zawodzie, który był jego głównym źródłem utrzymania. W dniu 10 listopada 1904 roku wziął w rypińskiej farze ślub z Heleną Wiśniewską. On wówczas 21-letni kawaler, ona 18-letnia panna. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej zdołał rozpocząć i zakończyć budowę kamienicy. Ostatecznie wziął udział w wojnie, jednakże jeszcze w końcu 1917 roku wspólnie ze swoim szwagrem Józefem Mejem, ten ostatni się ożenił z siostrą Romana Michaliną, zakupili ponad 60 hektarów ziemi na ławach pod Rypinem. Po szczęśliwym powrocie z wojny, jak jedne źródła podają, że Roman Kolasiński, drugie, że Józef Mej, a może razem, ufundowali wotywną figurkę świętego Józefa. Owa betonowa figura z datą 1918 na postumencie, ostatnio odnowiona, przedstawia świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus i stoi na dawnych gruntach, nazwijmy to, spółki Kolasiński-Mej. Spółka Kolasiński i Mej niestety rozpadła się i odtąd szwagrowie rządzili osobno. W 1920 roku wobec zagrożenia bolszewickiego Roman Kolasiński wziął się aktywnie do działań Komitetu Obrony Rypina. Poza pracą zawodową oddał się przede wszystkim działalności społecznej. Szczególnie interesowała go promocja sportu. Jeszcze w 1922 roku był jednym z założycieli klubu piłkarskiego w Rypinie. Wspierał finansowo nowo zawiązujące się zrzeszenie. Początkowo tylko on bezinteresownie wspierał piłkarzy. Nie gorszyło go to, co opowiadały plotki. Podobno w tym czasie piłkarze wzbudzali ogólne zgorszenie, chociażby przez to, że biegali w krótkich spodenkach, co ponoć nie przystało dorosłym mężczyznom. Wkrótce sukcesy piłkarzy przysporzyły im rzesze fanów i fanek. Pierwsze mecze rypiński klub sportowy, zawiązany ostatecznie w 1924 roku, odbywał na podmiejskiej łące wynajmowanej od Bartla. Za sprawą ofiarności Kolasińskiego udało się ową łąkę wykupić, a sam Kolasiński Jak należy sądzić, dołożył także ziemię od siebie, by boisko powiększyć. W klubie grali także jego synowie Józef, Bronisław, bliźniacy, i Tadeusz. Właśnie dom przy Kościuszki 8 był miejscem, gdzie spotykali się po meczach rypińscy piłkarze. Roman Kolasiński poprzez swoją działalność stał się jedną z ikon Rypina. Dlatego też nie dziwi, że dołączył do grona osób osobiście witających prezydenta RP Ignacego Mościckiego w lipcu 1928 roku, gdy ten wizytował miasto. Pan Roman Kolasiński był zaangażowany w działalność Rypińskiej Straży Pożarnej. Interesował go los innych. Był radnym Rady Miejskiej ostatniej kadencji przed 1939 rokiem. Okres okupacji spędził swojego syna Józefa w Warszawie. Gdy do mieszkania Józefa Kolasińskiego zapukał człowiek prosząc o pomoc dla rypińskich Żydów w warszawskim getcie, to właśnie Roman Kolasiński pierwszy zaapelował, by im pomóc. Taki już był, ponad wszystko społecznik. Zmarł w 1945 roku. Jest pochowany na rypińskim cmentarzu. Postać pana Romana Kolasińskiego pokazuje, jak wiele można dać swojemu miastu. Nie dla poklasku, po prostu dać coś od siebie.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Twój remont. Nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99 i Lipton herbata ekspresowa 92 torebki 10,99. Oferta ważna do 23 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama.
6: Tego się teraz
7: Radio 7.
8: Hiya, Bobby.
9: Hi, Ken.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure, Ken.
8: Jump in.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tydzień Cheetah Slow w Działdowie. Sport, kultura i wydarzenia dla mieszkańców. Najlepsi w bezpiecznej drodze do szkoły. Uczniowie rywalizowali w Żurominie. Dominatorki wracają. KS Górno Nowy Świt zaczyna od zwycięstwa. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Działdowo świętuje Tydzień Cheetah Slow. Od dziś do 30 września w mieście zaplanowano wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne i prozdrowotne. Program rozpoczął wirtualny spacer z Miejską Biblioteką Publiczną. W kolejnych dniach odbędą się m.in. zawody sportowe dla uczniów, finał Grand Prix w teście Coopera, prelekcja o historii Działdowskiego Zamku oraz warsztaty plastyczne dla dzieci. Weekend 26 i 27 września przyniesie kolejne wydarzenia. Zaplanowano jesienny rajd rowerowy oraz festiwal świadomego zdrowia w Parku Honorowych Dawców Krwi. Na zakończenie obchodów odbędzie się wojewódzki przegląd tańca seniorów Złoty Bucik 2026. W programie znalazły się również wydarzenia w Miejskim Domu Kultury, retransmisja koncertu André Rieu oraz stand-up. Cheetah Slow promuje spokojniejsze i bardziej świadome życie, troskę o zdrowie, środowisko i lokalną społeczność. Działdowo należy do sieci miast Cheetah Slow, a w obchody włączają się miejskie instytucje, szkoły i przedszkola. Mieszkańcy Zielunia chcą czystej i dostępnej Wkry. Swoje pomysły i marzenia zapisali na 100 specjalnych pocztówkach, które trafiły do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Akcja była finałem rezydencji animacyjnej realizowanej w Zieluniu. Jej uczestnicy zbierali lokalne historie, rozmawiali z mieszkańcami, tworzyli mapę ważnych dla nich miejsc. Szybko okazało się, że wspólnym elementem wielu opowieści jest rzeka, mówi animator i koordynator projektu Marcin Zalewski.
3: To rzeka Wkra i marzenia, emocje, miłość do rzeki stały się tematami przewodnimi naszych działań. Byliśmy również nad wspaniałą Sosną bezgranicznej miłości nad tą rzeką. Popłynęliśmy kajakiem i na podsumowanie powstała wyjątkowa ławka, którą można spotkać w Zieluniu.
2: W działania włączyli się m.in. członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy i miejscowa orkiestra. Wspominano dawne kąpieliska nad Wkrą, ale rozmawiano też o jej obecnym stanie i problemach z dostępem do rzeki. Na podstawie zebranych historii i archiwalnych materiałów powstały pierwsze pocztówki z Zielunia. Podczas dożynek mieszkańcy wpisywali na nich swoje marzenia dotyczące Wkry, mówi Marcin Zalewski.
3: Mamy taką nadzieję i takie marzenie, żeby melioranci, hydrolodzy, instytucja zajmująca się tą rzeką, która też miewa problemy ze swoją ekologią, z czystością, by instytucja nią zarządzająca wzięła pod uwagę potrzeby, marzenia i związki zieluniaków z Wkrą i zadbała o tą rzekę, być może postarała się poprawić jej jakość, a być może utworzyła jakieś miejsce, czy zwiększyła dostępność tej rzeki.
2: Łącznie powstało 100 pocztówek. Wszystkie wysłano do zarządcy rzeki, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pamiątką po projekcie jest również błękitna ławka ustawiona nad Wkrą. Rezydencję zrealizowano w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Uczniowie z 12 szkół podstawowych powiatu żuromińskiego sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności podczas akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. W hali przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie odbyła się 22. edycja wydarzenia. Uczestnicy rozwiązywali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, udzielali pierwszej pomocy oraz pokonywali rowerowy tor przeszkód. Wśród uczniów klas 1-3 najlepsza była Maja Czarnecka z Zespołu Szkół w Syberii. W kategorii klas 4-6 zwyciężył Antoni Radwański ze Szkoły Podstawowej w Gościszce, a wśród najstarszych uczniów z klas 7 i 8 najlepszy okazał się Kamil Jechalik ze Szkoły Podstawowej w Łaszewie. Akcję zorganizowało Starostwo Powiatowe w Żurominie wspólnie ze Strażą Pożarną, Policją i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. I sport. KS Górno Nowy Świt wraca do rywalizacji w kapitalnym stylu. Nasza drużyna wygrała w Brodnicy 11-3 z Wierzbowianką Wierzbno na starcie Ekstraligi Futsalu Kobiet. Mistrzynie zaczynają kolejną kampanię, dominując nad swoimi rywalkami. W poprzednim sezonie zakończyły zmagania jako niepokonane. Aspiracje są ogromne, wszyscy liczą na podtrzymanie znakomitej formy. Górznianki po pierwszym meczu są w czołówce ze względu na świetny bilans bramkowy. Czy hegemonia będzie kontynuowana? Tego dowiemy się przy okazji następnych spotkań. Najbliższe już w sobotę, kiedy to liderki zmierzą się z ekipą AZS Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Nowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000157. 609 000157.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Reklama. Tu radio.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Hulajnogą wjechał na przejście dla pieszych, nastolatek nie żyje. Kolejne kraje potępiają rosyjskie wybory na okupowanych terytoriach. Przedszkolaki w pochodzie uczciły swój dzień i pracę swoich wychowawczyń. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tej tragedii doszło wczesnym popołudniem w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
3: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
2: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. Policjanci poinformowali rodziców dziecka o tragedii i nadal badają okoliczności i przyczyny śmiertelnego wypadku. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. 5 krajów potępiło pseudowybory na okupowanych terytoriach Ukrainy. Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Norwegia.

0: Norwegia we wspólnym oświadczeniu określiły głosowanie zorganizowane przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy pseudowyborami. W trakcie ostatnich 3 dni na terenie całej Rosji obywatele głosowali na kandydatów do niższej izby rosyjskiego parlamentu, czyli do Dumy Państwowej. Rosja postanowiła jednak zorganizować głosowanie także na okupowanych terytoriach, to jest w ukraińskim obwodzie donieckim, ługańskim, zaporowskim, chersońskim oraz na Krymie. Już wczoraj wybory na okupowanych terenach potępiło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wybory w Rosji skrytykowała również Komisja Europejska. Do Polski dotarła kolejna partia 35 czołgów Abrams. Ostatnia transza w tej wersji trafi do polskiego wojska jeszcze w tym roku. Polska zamówiła od USA łącznie 250 tych maszyn. Umowa w tej sprawie opiewa na prawie 5 miliardów dolarów. W 2022 roku podpisał ją ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po interwencjach mieszkańców i ostatnich alarmach na Lubelszczyźnie resort zdrowia wydał zgodę na budowę schronu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Wcześniej zielone światło dało już Ministerstwo Obrony Narodowej. Schron pomieści 800 osób, pacjentów, okolicznych mieszkańców i wojskowych. Inwestycja już rusza, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
1: Praktycznie w tym tygodniu zechcemy głosić postępowania przetargowe. To będzie nowo wybudowane od samego początku, od podstaw, miejsca schronienia, w czasie pokoju będzie wykonywał funkcje w zakresie tak zwanych chorób naczyń, serca i transplantologii. Tam będą dodatkowe magazyny na zabezpieczenie na odpowiedni czas żywności i wody.
0: Schron będzie kosztował ponad 300 milionów złotych. Pieniądze wykłada Unia Europejska. Inwestycja powstanie w ciągu 3 lat. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Może nie był to największy pochód, ale na pewno bardzo ważny, bo z okazji wczorajszego Dnia Przedszkolaka, ale czas na celebrowanie bycia przedszkolakiem jest zawsze.
2: Bawimy się.
3: Na przykład w klocki.
4: Przez udawaną rodzinę.
5: Gramy w piłkę.
6: Mogę wychodzić na plac zabaw.
0: Mówiły przedszkolaki na pochodzie w Toruniu. Dzień przedszkolaka to też okazja do złożenia życzeń wszystkim obecnym i przyszłym przedszkolankom.
7: Zachęcam, naprawdę wspaniała praca.
0: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka wypada co roku 20 września. Dzień został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska pokonała Rebekę Szramkową 6-4-6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Finalistka Rolanda Garrosa, która zajmuje 25. miejsce w rankingu WTA, jest rozstawiona w imprezie z numerem 5. Z plasującą się 121 lokat niżej Słowaczką spotkała się po raz trzeci i odniosła drugie zwycięstwo. Z kolei w Seulu już po pierwszym meczu odpadła Magda Linet, przegrała z niżej notowaną Rosjanką Darią Astachową 6-3-1-6-6-7. Belgia została kolejnym ćwierćfinalistą siatkarskich Mistrzostw Europy. Pokonała w Turynie 4. drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się ze zwycięzcą wieczornego meczu Słowenia-Serbia. A potem któraś z tych drużyn może być rywalem Polski w półfinale. To oczywiście, jeśli biało-czerwoni pokonają jutro w Sofii Niemców. A to oznacza, że nie będzie wielkiego rewanżu za grupową porażkę z Bułgarią i teoretycznie droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Michał Waszkiewicz.
10: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
11: Żeby zdobyć mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
10: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
11: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy. W przeciwieństwie do Bułgarii, która jest zespołem, gdzie nie wiemy, co się wydarzy.
10: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: W nocy opady deszczu, lokalnie burze, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A jutro dzień zachmurzony z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Burze jutro na wschodzie kraju. Do 12 stopni na południu, do 15 w centrum i na wschodzie, do 19 w północno-zachodniej części kraju.
12: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ojciec zamordowanej nastolatki skarży się do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nałogowi palacze po 50 dostaną bezpłatne badania. Rabat paliwowy szykuje rząd Niemiec dla prywatnych kierowców. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai K. z Mławy i jego pełnomocnicy nie zgadzają się z decyzją o umorzeniu śledztwa w sprawie gróźb karalnych, które wobec nich miała kierować matka 18-latka oskarżonego o zabicie Mai Bartosza G. Maja była jego znajomą. Ojciec i jego prawnicy zwrócili się teraz o pomoc do Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister we wpisie na platformie X zapewnił, że resort traktuje bardzo poważnie informacje o groźbach i zapewnił, że jego ministerstwo oraz prokuratura krajowa na pewno dołożą starań, by pomóc tam, gdzie pozwalają na to przepisy. Bartosz G. usłyszał zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. z Mławy. Podczas przesłuchania w prokuraturze nie przyznał się do popełnienia tego czynu i odmówił składania wyjaśnień. Od 1 października z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku raka płuca będą mogli skorzystać pacjenci z grupy zwiększonego ryzyka. To badanie z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Wcześniejsze próby prowadzenia takich badań, ale z wykorzystaniem klasycznego zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej, nie wykazały oczekiwanego zmniejszenia umieralności. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
3: Z darmowego badania w ramach NFZ-u bez skierowania będą mogły skorzystać osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy nałogowo. Jak wyjaśnia pulmonolog profesor Mariusz Adamek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, minimalna konsumpcja to 20 paczkolat.
4: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
3: Dzięki podobnym badaniom 73-letni Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się 3-milimetrowy guzek.
5: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
3: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób.
2: Rabat paliwowy dla prywatnych kierowców w Niemczech i dla przedsiębiorstw z branży transportowej planuje niemiecki rząd, reagujący tym samym na rekordowo rosnące ostatnio ceny paliw. Dziś rzecznik rządu federalnego potwierdził oficjalnie, że od października obniżony zostanie podatek energetyczny od benzyny i oleju napędowego. To już druga w tym roku interwencja niemieckiego państwa regulująca ceny paliw. Poprzedni dwumiesięczny rabat paliwowy rząd federalny ogłosił w maju. Miał być wielki rewanż z Bułgarią, tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
6: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
7: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
6: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
2: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00. Jutro od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i do 19 w północno-wschodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich od 9 do 13. Przelotne opady deszczu w całym kraju, burze możliwe na wschodzie. A w nocy przelotne opady deszczu i burze możliwe wszędzie, a wysoko w Tatrach opady śniegu.
8: Radio 7. Tydzień za nami. To czas go podsumować, a dokonają tego
9: Jan Olczak
8: i Jarosław Wydra. Zapraszamy.
10: Kultura fizyczna.
8: Piłka nożna i trudne początki naszych drużyn w Lidze Europy. Poprzedni sezon to była Liga Konferencji Europy. Szczebelek niżej, było łatwiej i zachwycaliśmy się wynikami naszych drużyn. Teraz, no, Jagiellonia, Białystok i Lech Poznań mają trudnych rywali i ciężkie mecze przed nimi i za nimi.
9: Tak, Lech Poznań zaczyna od dosyć brutalnej porażki 4-0 z Crystal Palace. Tam no, w zasadzie bez większego problemu drużyna z Anglii rozprawiła się z z ekipą z Poznania. Nie ma co w zasadzie szukać pozytywów, jeszcze takim w zasadzie dobiciem gwoździa do trumny była ta czerwona kartka Radosława Murawskiego. Ciężko znaleźć jakiekolwiek pozytywy w tym spotkaniu, jeśli chodzi o polską ekipę. Może ewentualnie jedynym takim pozytywnym aspektem być występ Wojciecha Mońki, który zresztą dostał powołanie do kadry Polski. Jeśli chodzi o Jagiellonię, tam no, mniejszy zawód mimo wszystko, bo porażka no, niewielka, 2-1 z Olympiakosem Pireus. Szansa była, ale też trochę niepotrzebne te błędy w końcówce i bramka Romana Jaremczuka na 6 minut przed końcem, no, ale grecka ekipa też po prostu na boisku była lepsza, dobrze ukazują to statystyki. 23 strzały Greków Jagiellonia oddała, tych strzałów jedynie 4. Jagiellonia też wydaje się być w nie najlepszej dyspozycji, to co też potwierdza ostatni wynik w Ekstraklasie, porażka z Wisłą Kraków czy z Legią Warszawa i 10 miejsce w tabeli. No pokazuje, że gra w europejskich pucharach też odbija się bardzo mocno na dyspozycji tych zespołów. No jednak Lech radzi sobie w lidze całkiem nieźle, więc jest szansa jeszcze na dobry wynik.
8: Mławianka Mława odbija się od dna i to też nas cieszy. Mamy nadzieję na dobre wyniki w Lidze Europy, ale mamy też nadzieję na dobre wyniki w trzeciej lidze i oby to był moment przełamania się Mławianki.
9: Tak, w końcu zwycięstwo drużyny Marka Gołębiewskiego 4-1, no dosyć wyraźna wygrana z CK Troszyn i to już w zasadzie od samego początku, od pierwszego gwizdka było bardzo dobrze, świetny rajd Madoksa Sobocińskiego dał prowadzenie biało-zielonym. Potem jeszcze do końca pierwszej połowy obie ekipy miały swoje okazje, Troszyn uratował bramkarz, a Mławiankę uratowała poprzeczka. W drugiej połowie było jeszcze znacznie więcej akcji, no w zasadzie wymiana ciosów, ale Mławianka szybko wróciła na prowadzenie i potem zaczęła uciekać bardzo, bardzo szybko, bardzo wyraźnie. No i w końcu jest pozytywny aspekt, w końcu są punkty. Pierwsze zwycięstwo od, uwaga, 1 sierpnia, zatem no troszkę nam Duma Zawksza musiała poczekać na te 3 punkty, ale mamy nadzieję, że to jest początek powrotu do dobrej dyspozycji, którą widzieliśmy w końcówce poprzedniego sezonu. No, pierwszy raz w zasadzie od tego meczu zaczynającego sezon z Wartą Sieradz widać taki optymizm w otoczeniu zespołu, też w reakcjach kibiców zupełnie inny ton i wygląda na to, że trochę ta wiara mimo wszystko wróciła w zespół i mamy nadzieję, że to jest dopiero początek dobrych informacji.
8: Ekstraliga futsalu kobiet i KS Górno Nowy Świt. Tutaj żadnych niespodzianek. Kolejne przekonujące zwycięstwo i tak jest już od wielu, wielu, wielu miesięcy. W ten sezon nasze zawodniczki też wchodzą bardzo dobrze.
9: No tutaj to w zasadzie to nie ma co się rozwodzić, jeśli słuchaliście Państwo nas jeszcze w poprzednim sezonie, to w zasadzie to moglibyśmy przekleić audio z tamtych audycji, bo KS Górno Nowy Świt dalej dominuje, w zasadzie no hegemonia trwa dalej, 11-3 z Wierzbowianką Wierzbno na starcie Ekstraligi Futsalu Kobiet, bez w zasadzie konkurencji jak na razie. No i mamy nadzieję, że tak to będzie wyglądało dalej. Czekamy też na kolejne kampanie w Europie. Mamy nadzieję, że dziewczyny wypadną dużo lepiej niż w poprzednim sezonie, bo nawet wydaje się, że na krajowym podwórku większego wyzwania nie będzie. Zobaczymy, jak rekord Bielsko-Biała będzie wyglądać w tym sezonie. To były w zasadzie jedyne rywalki górznianek w zeszłym sezonie. Na razie zaczyna się optymistycznie, na razie zaczyna się tak samo, jak się zakończyło ostatnio.
8: Więcej emocji i takiego sportowego stresu w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Orlen Wisła Płock wygrała z MT Melsungen i tutaj było bardzo dużo emocji, bo ten wynik na styku 25-24 to była druga kolejka rundy grupowej i pierwsza wygrana płocczan w tych rozgrywkach. Dzień wcześniej Industria Kielce pokonała na wyjeździe norweski Koltsztad 36-29 i tutaj druga wygrana mistrzów Polski. A Jurand Ciechanów w Lidze Centralnej znów przegrywa.
9: Znów przegrywa i co ciekawe znów przegrywa po udanej pierwszej części meczu, tym razem z KPR Żukowo 32-31, zatem minimalna, najmniejsza możliwa strata do rywala, więc boli bardzo mocno, tym bardziej, że po pierwszej części to Rycerze prowadzili 14-17, no ale właśnie gospodarze wtedy dostali skrzydło w tej drugiej części, niestety znowu porażka, jak na razie Jurand zostaje bez punktów po dwóch ligowych starciach, nie jest to taki start, na jaki liczyli. No ale wiemy, że to jest dopiero początek kampanii, trzeba wrócić nieco do tej dyspozycji. Pamiętamy, że były też kłopoty organizacyjne jeszcze w ostatnim sezonie u Juranda i mamy nadzieję, że z tych kłopotów uda się wykaraskać, zarówno sportowych, jak i organizacyjnych. Szansa na odbicie się od dna tabeli już niedługo, bo 26 września, wtedy mecz z Zagłębiem Lubin na własnej hali. Wiemy, że Jurand na własnym terenie wygląda zawsze znacznie lepiej niż na wyjazdach, zatem no, tutaj szansa jest.
8: Mistrzostwa Europy w siatkówce. Nasi reprezentanci wykonują po prostu swoją robotę. Wygrywają z Ukrainą, przegrali z Bułgarami, ale ten mecz już był o nic, więc też ciężko to analizować, bo pierwsze miejsce w grupie było już zapewnione i nuda z Łotwą w 1/8 finału, no ale w Mistrzostwach Europy polscy siatkarze, to ich obowiązkiem jest bicie się o medale. Teraz ćwierćfinał z Niemcami i nie wyobrażamy sobie, że wynik będzie inny niż pozytywny dla biało-czerwonych. Lekka atletyka i memoriał Janusza Kusocińskiego odbył się w Chorzowie, chociaż postać Janusza Kusocińskiego, naszego olimpijczyka, złotego medalisty olimpijskiego, jest związana także z Płońskiem, bo w Płońsku stadion będzie właśnie nosił imię Janusza Kusocińskiego, no ale właśnie w Chorzowie memoriał jemu poświęcony i tutaj Maciej Wyderka wygrał bieg na 800 metrów. Jednocześnie nasz zawodnik uzyskał rekord tego meetingu. W Kopenhadze odbywały się Mistrzostwa Świata w biegach ulicznych. Niestety w słabo obsadzonych zawodach też mało reprezentantów Polski tutaj wzięło udział i zaakcentowali swoją obecność na tej imprezie. Biegano także po górach w Mioko i tutaj rywalizację zdominowali Afrykańczycy. Puchar Davisa tenisowy. Polska biła się o to, żeby wejść już do tej elity, do tych turniejów finałowych, ale trafiła najgorzej jak mogła. Na Australijczyków i jeszcze mecze rozgrywane w Australii. Polska bez Huberta Hurkacza. No ciężko było, chociaż to nie było starcie bez emocji i bez szans dla naszej reprezentacji. Choć trzeba było tutaj stanąć na wyżynach swoich umiejętności i rozgrywać najlepsze chyba mecze w swoich karierach. Było dobrze, ale to na Australijczyków za mało.
9: Tak, no w zasadzie to porażkę przypieczętowało starcie Kamila Majchrzaka z Aleksem Deminorem, ze znakomitym Aleksem Deminorem, który przecież od lat znajduje się w czołowej 20 rankingu ATP. Też porażka Maxa Kaśnikowskiego z Deminorem. Był Kamil Majchrzak za to postawił wyzwanie Jamesowi Duckworthowi, który no raczej właśnie był tą dwójką w kadrze Australii. Tam Polak wygrał 2-6, 6-3, 6-3. No ale ciężko było liczyć na to, że polska kadra w obecnym stanie byłaby, no miałaby być zagrożeniem dla Australijczyków, w szczególności pod nieobecność Huberta Hurkacza, który też ma niestety swoje kłopoty. Wiemy, że dla Huberta nie jest to najlepszy sezon singlowy. No my patrzymy w kontekście drużynowym na Billie Jean King Cup. Tam panie raczej mają większe szanse. Pamiętamy te świetne kampanie z Mają Chwalińską i Igłą Świątek w roli głównej. Teraz wygląda to nieco inaczej, bo nasza najlepsza rakieta na kadrze nie mogła się niestety stawić. No ale już mówiąc o Mai Chwalińskiej, to Polka gra teraz w Singapurze, turniej Singapore Tennis Open. Tam w pierwszym swoim meczu Polka pokonała Rebekę Szramkową 6-4, 6-2. No i to jest taki dobry zwiastun może tego, co będzie dalej, bo w końcu zwycięstwo na korcie twardym to jest bardzo dobry znak z zawodniczką, która wcale nie jest aż taka łatwa do pokonania. Zatem może będzie trochę lepiej. Było to zwycięstwo wyraźne, widać, że trochę Maja przestawiła się właśnie na ten tryb szybszej gry. No, wiemy, że ten styl gry Polki jest specyficzny i pasuje najbardziej na mączkę, ale może w końcu uda się zgarnąć coś na innej nawierzchni.
8: Niestety Magdalinet już po pierwszym meczu pożegnała się z turniejem w Seulu. Magdalinet niestety jest ostatnio bardzo nierówna, potrafi wygrać seta zdecydowanie, żeby później zdecydowanie przegrać. Do ćwierćfinału Magdalena Fręch w Guadalajarze dotarła, ale tam przegrała z triumfatorką całego turnieju Iwą Jowicz. No i Mistrzostwa Świata w Montrealu kolarzy. Dominika Włodarczyk, dziewiąta w pierwszej konkurencji, która została przeprowadzona. To była jazda indywidualna na czas. Złoty medal zdobyła Szwajcarka Marlen Rysser. Wśród panów Michał Kwiatkowski zmierzył się właśnie z czasem, ale tutaj jego pozycja to 23. Katarzyna niewiadoma mu kibicowała, oglądając rywalizację kolarzy w samolocie, ale na 23. lokatę to wystarczyło. Tutaj wygrał Remco Evenepoel. I jeszcze takie wyścigi, które przed Mistrzostwami Świata były rozgrywane, na przykład jednodniowy wyścig Flandrien 00 Classic. Tutaj wygrał Duńczyk Henrik Pedersen, na 83. miejscu Filip Maciejuk. Rywalizacji nie ukończył Kamil Małecki i Kamil Gradek. Grand Prix de Valogne Francuz Aubin Sparfel wygrał, Filip Maciejuk 112, a Kamil Małecki nie dojechał do mety. Giro di Abruzzo wygrał Francuz Frakewin Wikelien, 111 Marcin Włodarski i Championship Van Vlaanderen Belg Team Merlier triumfatorem Stanisław Aniołkowski na 37. miejscu. Towarzysko rugbyści zagrali z Czechami i wygrali. W Chinach Puchar Świata we wspinaczce sportowej siostry kałuckie niestety poza półfinałem zawodów tej rangi. Trzecia runda w Rzeszowie Mistrzostw Europy na żużlu, wygrana przez Kacpra Worynę. Też triumf polskiej ekipy Wójcik Racing Team podczas długodystansowych Mistrzostw Świata. 24-godzinny wyścig Boldor i tu klasa Superstock została wygrana. Puchar Świata FIM Endurance 2026 w tej klasie też dla polskiej ekipy, więc bardzo się cieszymy, że Polacy nie są tylko uczestnikami, tylko walczą o najwyższe cele. Szóste miejsce w klasyfikacji takiej ogólnej, na superstokowej szóste. Mistrzostwa Europy w Sofii się odbywają. Z pięciorga reprezentantów Polski dziś występujących w 1/8 finału. Do kolejnej rundy awansowali Paweł Brach, Michał Pierzchała i Mateusz Urban. Odpadły Aneta Rygielska. No i co zaskakujące i szokujące dla naszych kibiców boksu. Julia Szeremeta już pożegnała się właśnie na 1/8 z Mistrzostwami Europy w Sofii. Jeżeli jesteśmy przy sportach walki, to w UFC 331 w Los Angeles Iwo Baraniewski przegrał z Alonso Menifeldem niejednogłośną decyzją sędziów, a na KSW 121 Stefan Wojczak pokonał Marcina Wójcika. I jeszcze dobre wyniki porażki naszych golfistów, a w zasadzie golfistki Doroty Zalewskiej, która na 10. miejscu ukończyła prestiżowy turniej La Sella Open w Hiszpanii. Adrian Meronk po przygodzie w Leaf Golf wrócił do DP World Tour pod auspicjami PGA i znów w turniejach właśnie tej rangi, tej organizacji i 62. miejsce Adriana Meronka w Virginia Waters podczas BMW PGA Championship. I tak wyglądał ten sportowy tydzień, który podsumowali
9: Jan Olczak
8: i Jarosław Wydra. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień.
0: Kultura fizyczna.